0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Tu Radio Rodzina.

mi raz.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie Jezusa, który jest otoczony tłumem ludzi. Jedni zadają mu pytania, bo szukają prawdy. Inni, aby udowodnić swoje racje. Spróbuj w wyobraźni dołączyć do tego spotkania.

Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

Faryzeusze i uczeni w piśmie bacznie obserwują zachowanie uczniów oraz Jezusa i próbują konfrontować ich z tradycją. Używają prawa po to, by surowo ich oceniać i potępiać. Zastanów się, czy zdarzyło ci się doświadczyć kiedyś oceny z powodu przekroczenia obowiązujących norm? Jakie uczucia ci wtedy towarzyszyły? A może ty byłeś oceniającym?

Jezus nie odpowiada tylko faryzeuszom, ale przywołuje tłum, aby pomóc im zrozumieć, skąd pochodzi prawdziwa nieczystość. To w sercu rodzą się złe zamiary i nieczyste myśli, które mogą urzeczywistniać się potem w postępowaniu człowieka. Jezus pokazuje, że perfekcyjne przestrzeganie norm i zasad może być puste, jeśli jest pozbawione troski, wyrozumiałości i miłości. Jakie uczucia rodzą się w tobie, kiedy słyszysz te słowa Jezusa?

Słowa Jezusa wywołują zgorszenie wśród faryzeuszy. Kochanie innych takimi, jakimi są, zwykle oznacza wyjście poza bezpieczną strefę komfortu naszych przekonań lub ideałów. Pomyśl o ludziach, których dziś najtrudniej jest Ci kochać. Spróbuj zaprosić Jezusa do tych relacji.

Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

Na koniec możesz poprosić Jezusa, aby prowadził Cię do prawdy o Twoim sercu. Porozmawiaj z Nim o swoich pragnieniach.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W imieniu ojców i braci Paulinów witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej na wspólnej modlitwie. Z radością pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli przed oblicze Jasnogórskiej Matki oraz wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez środki masowego przekazu. Słowo powitania kierujemy do pielgrzymki z miejscowości Łąd, diecezji pielplińskiej. Niech spotkanie z Maryją umocni waszą wiarę, odnowi nadziei, napełni serce pokojem. Dzisiaj obchodzimy też wspomnienie świętego Jana Maryi Wianeja, patrona dnia dzisiejszego, proboszcza z Ars. Swoim życiem i posługą kapłańską ukazał, jak wielkie znaczenie dla człowieka ma życie w łasce Bożej, które jest konsekwencja życia sakramentalnego. Prośmy w trakcie tej mszy świętej o rozpalenie w nas pragnienia prowadzenia gorliwego życia sakramentalnego. Intencje mszy świętej są następujące. Dziękczynna w 35. rocznicę święceń kapłańskich księdza Mirosława Oliwiaka. Ksiądz Jerzy modli się w intencji łaski zdrowienia Adama, Boże błogosławieństwo i opieki Matki Bożej dla rodziny. Ja modlę się w intencji dziękczynnej błagalnej w 10. rocznicę urodzin Wojciecha o uzdrowienie z chorób i opieki Matki Bożej. Ojciec Krzysztof modli się o uzdrowienie, Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej dla Filipa, Magdaleny i Artura. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie z czystym sercem złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedem błagam Najświętszą, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Modlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłaś świętego Jana Maryję godną podziwu gorliwością apostolską. Spraw, abyśmy za jego przykładem i stawiennictwem wszechchrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z Nim osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie. Tak bowiem mówi Pan, dotkliwa jest Twoja klęska, nieuleczalna Twoja rana. Nikt się nie troszczy o Twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by Cię uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie. Nie szukają już Ciebie, gdyż Cię dotknąłem, tak jak się rani wroga surową karą. Przez wielką Twą nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twej rany, że ból Twój nie da się uśmierzyć? Z powodu Twej wielkiej nieprawości i licznych Twoich grzechów to Ci uczyniłem. Tak mówi Pan. Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie ostanie się przede mną. Ukażę natomiast wszystkich jego ciemiężców. A jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie, także się przybliży do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę przybliżyć się do mnie? Mówi Pan, wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże. Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wychodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale to, co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, które nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, każde spotkanie z Ewangelią jest okazją, by zadać sobie pytanie, co dzisiaj Jezus chce powiedzieć właśnie mnie. Nie tylko innym, ale mnie. Dzisiaj słyszymy słowa, które są bardzo mocne. Faryzeusze przychodzą do Jezusa i mają pretensje do Jego uczniów, że nie zachowują tradycji starszych. Chodziło o obmywanie rąk przed posiłkiem. Nie chodziło o to, żeby ktoś sobie rączki umył, ale religijne zwyczaje. Dla faryzeuszów najważniejsze było dokładnie przestrzeganie zewnętrznych przepisów, a zapominali patrzeć na serce. Jezus jednak pokazuje, że można bardzo starannie wypełniać wszystkie religijne obowiązki, a jednocześnie mieć serce daleko od Boga. Dlatego mówi, że nie to, co zewnętrzne jest najważniejsze, ale to, co nosimy w sercu. To właśnie serce decyduje o tym, kim naprawdę jestem. My również możemy przyzwyczaić się do wiary. Można codziennie odmawiać modlitwy, jakieś największe pobożności, a robić to bez skupienia. Można uczestniczyć w mszy świętej, a myślami być zupełnie gdzie indziej, myśleć, co na obiad ugotować. Można przyjechać na Jasną Górę, uklęknąć przed obrazem Matki Bożej, a po powrocie do domu żyć tak, jakby Bóg nie miał nic wspólnego z naszym codziennym życiu, i w domu robić wojnę. Jezus nie odrzuca tradycji. Kościół od początku troszczy się o piękne zwyczaje, o liturgię, o modlitwę, o nabożeństwa. One są bardzo potrzebne, bo pomagają nam spotkać Boga. Problem zaczyna się wtedy, gdy zatrzymujemy się tylko na tym, co zewnętrzne. Tradycja ma prowadzić do Boga, a nie zastępować Boga. Można to porównać do obrączki małżeńskiej. Obrączka jest bardzo ważnym znakiem, ale sama obrączka nie tworzy miłości. O szczęśliwym małżeństwie decyduje codzienna troska, przebaczenie, rozmowa i wzajemna miłość. I podobnie jest z naszą wiarą. Krzyż wiszący na ścianie jest ważny, różaniec jest ważny, medalik jest ważny, ale wszystkie te znaki mają przypominać o relacji z Jezusem. Jeżeli tej relacji zabraknie, pozostaną tylko piękne przedmioty. Jesteśmy dzisiaj na Jasnej Górze. To miejsce od wieków przyciąga ludzi z całej Polski i z wielu krajów świata. Jedni przychodzą tutaj z radością, inni ze łzami. Jedni, żeby podziękować, inni proszą o zdrowie, o zgodę w rodziny, o nawrócenie dzieci czy wnuków. Wielu niesie w sercu cierpienie, którego nie zna nawet najbliższa rodzina. Maryja wszystkich przyjmuje, ale ona zawsze prowadzi do swojego Syna. Nigdy nie zatrzymuje człowieka przy sobie. Uczy nas słuchać Jezusa i żyć Jego Słowem.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada jeszcze jedno bardzo mocne zdanie. Ślepy ślepego prowadzi, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną. To ostrzeżenie jest niezwykle aktualne. Żyjemy w świecie, w którym bardzo łatwo znaleźć ludzi gotowych mówić nam, jak żyć. Szczególnie to widać w mediach społecznościowych. Różni komentatorzy każdego dnia próbują przekonać nas do swoich poglądów. Nie wszystko jednak, co jest popularne, jest prawdziwe. Nie każdy, kto mówi pełnym głosem, prowadzi do dobra. Dlatego chrześcijanin powinien pytać, czy to, czego słucham, przybliża mnie do Jezusa. Czy dzięki temu jestem bardziej cierpliwy, bardziej uczciwy, bardziej kochający. Dzisiejszy dzień przypomina nam także postać świętego Jana Marii Wianeja, proboszcza z Ars. To patron wszystkich proboszczów i kapłanów. Nie był człowiekiem wybitnym, uzdolnionym. Nauka przychodziła mu z wielkim trudem. Nie imponował wiedzą ani zdolnościami, ale miał coś znacznie cenniejszego. Serce całkowicie oddano Panu Bogu. Dzięki temu ludzie przychodzili do Niego z bardzo z daleka. Godzinami czekali, aby wyspowiadać się właśnie u Niego. Czuli, że spotykają kapłana, który naprawdę kocha Boga i ludzi. Święty Jan Maria Wianeja powiedział kiedyś piękne słowa: kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. To zdanie przypomina, czym naprawdę jest posługa kapłana. Kapłan nie ma prowadzić ludzi do siebie. Nie ma zabiegać o podziw ani o popularność. Ma prowadzić do Jezusa. Jest jak drogowskaz przy drodze. Dobry drogowskaz nie zatrzymuje uwagi na sobie, ale pokazuje właściwy kierunek. To zadanie dotyczy jednak nie tylko kapłanów. Każdy chrześcijanin jest dla kogoś drogowskazem. Rodzice dla swoich dzieci, dziadkowie dla swoich wnuków, nauczyciele dla uczniów, starsze rodzeństwo dla młodszych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś patrzy na nasze życie i uczy się od nas. Dlatego warto postawić sobie pytanie: czy moje życie prowadzi innych bliżej Boga? Czy może ich od Niego oddalę? Święci nie byli ludźmi bez grzechów i słabości. Byli ludźmi, którzy pozwolili Bogu działać w swoim życiu. Święty Jan Marii Wianej nie zmienił świata wielkimi programami ani zwykłymi wydarzeniami. Zmienił świat przez codzienną modlitwę, cierpliwą spowiedź, pokorę i miłość. To pokazuje, że świętość rodzi się z wierności w małych rzeczach. Na zakończenie chciałbym zaprosić każdego z nas do jednej prostej modlitwy. Nie prośmy dzisiaj przede wszystkim o wielkie rzeczy. Prośmy o serce podobne do serca Maryi i świętego Jana Marii Wianeja. O serce pokorne, czyste, gotowe słuchać Boga. O serce, które nie zatrzyma się na samych zewnętrznych znakach religijności, ale będzie naprawdę kochało Boga i drugiego człowieka. Prośmy więc Matkę Bożą Jasnogórską, aby prowadziła nas zawsze do swojego Syna. Prośmy także świętego Jana Marii Wianeja, aby wypraszał kapłanom świętość, a wszystkim wierzącym odwagę życia Ewangelii każdego dnia. Niech nasze serca będą miejscem, w którym naprawdę mieszka Jezus. Amen.

0: Do Boga Ojca, który jest źródłem ludzkiej radości, skierujmy nasze prośby.
1: Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, zwłaszcza za papieża Leona, aby z miłością realizowali powierzone im zadanie kierowania Kościołem. Ciebie prosimy. Módlmy się za prezbiterów sprawujących funkcję proboszczów, aby swoją gorliwością przemieniali parafię w ogniska życia ewangelicznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za kleryków, aby nie zaniedbując nauki, głębokim życiem modlitwy na wzór świętego proboszcza Zars przygotowali się do kapłaństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny wielodzietne, aby spotykały się z akceptacją i przychylną pomocą środowisk, w których żyją. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków naszych rodzin, którzy razem z Chrystusem przeszli przez śmierć doczesną, aby z duszą i ciałem weszli do wiecznej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy wśród mroków i ciemności świata byli żywym świadectwem radości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz naszego szczęścia i radości. Wysłuchaj naszych próśb, które z nadzieją do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlmy się, aby moje i wasze ofiary przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyś nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystkie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Maryi, które dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego stawiennictwo uprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
1: Święty,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z aniołami, stróżami naszymi, ze świętym Pawłem Pustelnikiem, z Janem Marią Wianejem, z błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnia go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wyzwani na Jego ucztę.
1: Panie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Jasnogórska Pani, tyś nasza metanko, polski tyś.

0: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Dożywocie grozi 18-latkowi, który nożem zaatakował kobietę we Wrocławiu. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Ren i Dunaj wysychają. Na Węgrzech i w Niemczech sytuacja jest kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskazy na Wiśle na wysokości bulwaru w Warszawie wskazują ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale jeszcze nie krytyczna. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
1: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
2: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
0: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły wczoraj przed południem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Co jednak niepokoi, to, że to kolejny taki incydent w ciągu ostatnich tygodni. W piątek para dyżurnych elfów 16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotów i z wyłączonym transponderem. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był przesłuchiwany wczoraj. Nieznany jest powód ataku ani to, czy mężczyzna znał poszkodowaną.
3: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
0: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu o areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołącza do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i żegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
5: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
0: Mówił rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na Dolnym Śląsku ciepło, słonecznie, ale także i deszczowo i burzowo. Temperatury wzrosną nawet do 37 stopni. Takie temperatury w okolicach Oławy czy Strzelina. Natomiast w centralnej i południowej, a także i północnej części Dolnego Śląska temperatury będą tak się plasowały w okolicach 35 stopni. Na godziny popołudniowe synoptycy zapowiadają burze z deszczem.
7: Reklama.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
15: Już prawie 7 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy ten wtorkowy poranek, a już niebawem na naszej antenie pielgrzymkowy update, podczas którego powiemy, a właściwie dowiemy się, co czeka na pielgrzymów w dniu dzisiejszym. Jednak my już teraz zaczynamy ten dzień muzycznie. Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit, już teraz na naszej antenie.

0: Kwadrans po godzinie 7, a więc czas na kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście wtorek, 4 sierpnia. Dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Dominik, Prokop, a także Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk czy Protazy. Dziś mamy również nietypowe święto, o którym powiemy sobie nieco później, a przysłowie na dziś, myślę, bardzo ciekawie korelują z pogodą. Jaka ma być? Otóż, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Kiedy w Dominika słońce grzeje od ostrej zimy, czołek zemdleje. No a jak spojrzymy na dzisiejszą pogodę, to faktycznie ciepło ma być, upały nawet prawie 40-stopniowe, chociaż również może troszkę popadać. Tak jak mówiłam, w godzinach popołudniowych spodziewane są opady deszczu, a także i burze. Także jeżeli dziś będzie ciepło, to czy zima faktycznie będzie ostra? Myślę, że przekonamy się za kilka miesięcy.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

Codziennie rano można zaobserwować, że chmury zmieniają swoje kolory. I na przykład dziś rano, gdy jechałam do radia, no to widziałam, że chmury były takie różowawe, tak podświetlone od dołu. Bardzo pięknie to wyglądało. Ale czy wiedzieliście, że znaczenie barwy porannego nieba może przekładać się na to, jaka będzie pogoda w danym dniu? No więc jeżeli, tak jak dziś, mieliśmy różowe lub czasem zdarzają się też i czerwone chmury o poranku, te zazwyczaj zwiastują pogorszenie pogody, deszcz lub burzę w ciągu dnia. No więc gdy patrzymy na dzisiejszą prognozę pogody, to faktycznie coś tutaj może się zgadzać. Czy to się sprawdzi? No to jak to się mówi, najstarsi górale to tylko wiedzą.

0: 7.30 już na zegarach, a więc już teraz ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, opowie nam, co dziś czeka podczas pielgrzymkowej trasy na pielgrzymów.
1: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugi dzień pielgrzymowania to trasa z Bazyliki Trzebnickiej do Bazyliki Oleśnickiej. Pielgrzymi mają do pokonania około 26 km. Ale wszystko rozpoczyna się mszą świętą u świętej Jadwigi Śląskiej. Potem pielgrzymi formują się i wychodzą na trasę już w rozszerzonym składzie, ponieważ, no właśnie, dołącza do nas grupa 14, która rozpoczęła swoje pielgrzymowanie już 1 sierpnia. Wtedy pielgrzymi wyszli z kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w górze, później wzięli ze sobą pielgrzymów z Głębowic z drugiego dnia i także właśnie wyjątkowo w tym roku, i może to już będzie nowa tradycja, pielgrzymi z Wołowa i Brzegu Dolnego wyruszyli ze swoich domów, aby właśnie po raz pierwszy pielgrzymować z grupą 14 i połączyli się w Bagnie. I jeszcze do grupy 14 dołączają pielgrzymi z Milicza. Także ta grupa, która wychodzi, w cudzysłowie, z domu, dołącza do głównego nurtu. O godzinie 6.15 drugi dzień pielgrzymki się rozpoczął od Eucharystii. Idziemy przez bardzo gościnne miejscowości, bo i Boleścin przygotowuje się elegancko. Już jesteśmy bardzo wdzięczni pielgrzymom za to, że przygotowują pyszną zupę i pyszności dla pielgrzymów. Czy też Jaksonowice i Jękowice także są gotowe na to, aby wręcz po królewsku. To jest też dzień wyjątkowy na pielgrzymce, ponieważ niesiony jest Najświętszy Sakrament. Każda grupa ma możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus niesiony jest na feletronie w monstrancji i to jest wielki moment dla każdej grupy. Trwamy w Haśle, uczniowie misjonarze, stąd też i dziś na trasie rozważany będzie fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety od 37 do 41, o tym, jak święty Piotr mówi: nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Będą też rozważane inne teksty, czy historia potopu, czy wypłynięcie wody z boku Chrystusa, czy woda rzeki życia z Apokalipsy. Celem w każdym razie jest pogłębienie postawy ucznia misjonarza, i tym pogłębieniem jest chrzest święty, bo to w nim właśnie miało początek nasze życie w Chrystusie. Z niego wypływa nasza postawa ucznia. I na koniec dnia w Bazylice Oleśnickiej będzie wspólny apel, ale ten apel będzie miał charakter nabożeństwa pokutnego, no bo przecież pielgrzymka to nic innego jak ascetyczny wymiar duchowości. Pielgrzymki mają wymiar pokutny. Jest tam dużo radości, dużo śpiewu i tak dalej, ale przede wszystkim droga ma wymiar pokutny. I w tym duchu pielgrzymujemy na Jasną Górę.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska, wspólnie z Radiem Rodzina, w każdy wakacyjny weekend.

Już teraz czas na nieco inną kartkę z kalendarza, a mianowicie kartkę z kalendarza powstańczego, ponieważ w dniu 4 sierpnia 1944 roku trwały ciężkie walki w Alejach Jerozolimskich. Od mostu Poniatowskiego ku ulicy Grujeckiej przebijała się od rana niemiecka jednostka 19 Dywizji Pancernej. Natomiast w nocy z 3 na 4 sierpnia powstańcy opanowali parter gmachu Pasty przy ulicy Zielnej i był to jeden z pierwszych takich budynków, który został zdobyty. Jednak po zaciętej walce o świcie powstańcy opuścili go. To, co myślę też może się kojarzyć wielu z nas, to właśnie 4 sierpnia we walkach podczas Powstania Warszawskiego zginął poeta, podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński, pseudonim Krzyś, żołnierz batalionu Parasol. Co prawda teraz trwamy w takim czasie, gdy możemy wspominać właśnie Powstanie Warszawskie, jednak myślę, że o takich rzeczach warto pamiętać nie tylko przy okazji różnych rocznic, ale także i na co dzień.

0: Kolejna fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Polska ma stać się hubem gazowym regionu, zapowiada minister energii. Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych może powstać w Katowicach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami, prawie cała z wyjątkiem samej północy kraju, bo tylko tam będzie dziś poniżej 30 stopni, a już od południowych Mazur i Kujaw im dalej na południe, tym cieplej, w centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To oznacza, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze cieplej, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
1: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale także burze, miejscami z gradem. Od piątku nastąpi wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 kresek. Polska ma stać się hubem gazowym regionu, mówi minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja ta oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma także pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększyć tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Więcej o tym Ben O'Connor.
2: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
2: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gazsystem Sławomir Hinz.
4: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
2: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Co zrobić, by w Katowicach powstało Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych? W Śląskim Centrum Wolności i Solidarności samorządowcy rozmawiali o tym z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Przemysł kosmiczny już dzisiaj mógłby wiele testów przeprowadzać tutaj, w kopalni Wujek czy dowolnej innej kopalni. Tak twierdzi pomysłodawca inwestycji dr Tomasz Rożek.
6: Problemem są kwestie prawne, ale nie finansowe. Prawne, bo to nie jest tak łatwo wpuścić kogoś do kopalni takiej działającej. Nie mówimy o kopalni dostosowanej do ruchu turystycznego, tylko o takiej działającej kopalni, czy o takiej zwykłej kopalni, to nie jest tak prosto kogoś tam wpuścić z dowolnym urządzeniem. I tak naprawdę dzisiaj to jest ta bariera największa.
0: Dodajmy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ma uruchomić program finansowania samorządów przez okres 50 lat. Z tego właśnie miałaby zostać sfinansowana budowa kosmicznego centrum w Katowicach.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy już 24 stopnie na termometrach we Wrocławiu. Te temperatury będą dziś dość szybko rosły, bo tak już po godzinie 11 będziemy mieć powyżej 30 stopni, a maksimum temperaturowe na dzisiejszy dzień to tak pomiędzy 15 a 17. No i tak w godzinach między 17 a 18 synoptycy zapowiadają, że mogą wystąpić burze we Wrocławiu, dziś burzowo i deszczowo na całym Dolnym Śląsku.
8: Reklama.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
13: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
14: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
14: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
14: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
15: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
16: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
15: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
16: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
15: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
16: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
15: Więcej informacji na simwrocław.pl.
17: Reklama.
18: Radio Rodzina.
19: Radio Rodzina.
20: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Drugi dzień pierwszej pielgrzymki wrocławskiej już się rozpoczął. Pielgrzymi są już w drodze i dziś zmierzają do Oleśnicy. Pielgrzymka wyruszyła wczoraj po mszy o godzinie 6 rano i udała się do Trzebnicy. Był to taki ostatni raz, gdy pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę zawitali właśnie do Trzebnicy. No ale nie o tym teraz, a dokładniej o tym, że my również byliśmy w dniu wczorajszym, towarzyszyliśmy pielgrzymom, no i zapytaliśmy ich między innymi o tym, dlaczego wybrali się na pieszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę.
1: Wiktoria.
2: Tomek.
3: Letycja.
1: Mój to jest drugi raz i idę, wiadomo, dla atmosfery, ale także dla mojej kochanej mamy w niebie, dla Maryi, żeby zanieść moje sprawy do Pana Boga.
2: To był mój pierwszy raz. Idę dla intencji babci, żeby była zdrowa ciągle i żeby przeżyła wiecznie. I też tak ogólnie, żeby się nawrócić trochę. No i tyle.
3: To ja idę drugi raz. No i idę, niosę swoje intencje Maryi, ale też bardzo lubię atmosferę salezjańskiej dziewiątki, dlatego w niej idę.
4: Kasia, idę pierwszy raz. Też dlatego, że mnie namówili w oratorium.
0: Jak słyszeliśmy, motywacje pielgrzymów są bardzo różne. Od intencji rodzinnych przez dziękczynienie, a także nawet i po chęć sprawdzenia samego siebie.
5: Cześć, jestem Kuba. Na pielgrzymce jestem oranem. Musiałbym szybko policzyć, nie pamiętam, ale chyba już czwarty, piąty, może jakoś tak. Dlaczego pielgrzymuję? Bo kocham ten klimat oraz to, że mogę być tu przy bliskich dla mnie osobach. Jedną z nich jest Bóg, ale poza nim oczywiście są moi przyjaciele. Ja myślę, że ta radość, jaką niesie wspólnota i wspólny cel oraz przestrzeń na to, żeby poukładać sobie samego siebie duchowo, jeżeli chodzi o relacje i tak dalej.
0: Do pielgrzymów duchowych, ale i nie tylko, zwrócił się również ojciec biskup Jacek Kiciński, który również przemierza pielgrzymkowy szlak. Wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas, mówi ojciec biskup Kiciński.
6: Moi kochani, tak naprawdę to chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście. No dzisiaj rozpoczęliśmy o godzinie 6 rano mszą świętą, teraz już jesteśmy na trasie, pierwsze kroki. Jest dzisiaj piękny przed nami dzień, idziemy do sanktuarium świętej Jadwigi. Będziemy się też za was modlić, ale pamiętajcie o nas i chcę wam powiedzieć, że jesteście dla nas kimś bardzo ważnym i bez waszej obecności połowę by się trudniej nam szło. Tak, wspieramy was, a wy pamiętajcie o nas.
0: To oczywiście biskup Kiciński mówił wczoraj. Dziś pielgrzymka zmierza już dalej, a z pielgrzymką łączą się również i ci, którzy fizycznie nie mogą wyruszyć na szlak, czyli tak zwani pielgrzymi duchowi. A co pielgrzymi, którzy idą do Częstochowy, chcieliby przekazać właśnie pielgrzymom duchowym?
1: Dziękujemy za wsparcie, za modlitwę. Mam nadzieję, że za rok czy za dwa pójdą z nami.
2: Żeby się udało za rok pójść.
4: Żeby się za nami modlili i żeby im się udało pójść.
7: Z takim przesłaniem, że my się modlimy za nich, o nich i po prostu wszystkie intencje, które my mamy, jesteśmy jednością po prostu. I tutaj każdy się modli za wszystkich i o wszystkich.
8: No. Wspierać modlitwą, piosenką przede wszystkim
9: i dobrym nastawieniem i humorem.
10: Pielgrzymka jest obrazem i doświadczeniem życia naszego codziennego, wspólnotą i dziękujemy, że jesteście wspólnotą z nami, że niesiemy siebie nawzajem. Ja jestem akurat z jedynki, która niesie znak szesnastki, czyli to są pielgrzymi duchowego uczestnictwa i ta wspólnota tym, którzy słabną, pomaga iść dalej, bo niosą ich ci, którzy są silniejsi, a jutro może być na odwrót.
5: Przede wszystkim dziękuję, że są duchowymi pielgrzymami, bo to jest zawsze jakieś wsparcie. Ale także zachęcam do tego, żeby kiedyś chociaż spróbowali, jeżeli oczywiście mogą uczestniczyć w pielgrzymce.
9: Aby się za nas modlili.
11: Dziękujemy przede wszystkim za modlitwę. Cieszymy się, że razem z nami się łączycie. I też mam jakieś takie przekonanie, że no, udział tych pielgrzymów jest rzeczywiście taką wielką łaską, że Pan Bóg też na to bardzo pięknie patrzy. No i dziękujemy wam za każdy miły gest, każdą modlitwę, za wszelkie dobro, jakie robicie dla pielgrzymki.
0: Przed pielgrzymami jeszcze troszkę drogi na Jasną Górę pozostało. My zapraszamy was codziennie o godzinie 7.30 na pielgrzymkowe takie informacje dnia, a także i o 13.10 i 20.10 na studio pielgrzymkowe.

Słuchajcie, patrzę sobie tak na zegarek. No, pora wprawdzie wczesna, ale myślę, że jest idealna do tego, by zacząć myśleć o podwieczorku albo o obiedzie. No i jeżeli nie macie żadnych pomysłów, to ja już teraz przychodzę wam z pomysłem, propozycją tak właściwie, bo słuchajcie, jak wtorek, to wtorek w Radiu Rodzina jest zawsze wtorkiem z pizzą, no więc mamy dziś dla was pizzę od pizzerii muzycznej i żeby zdobyć taki podwieczorek, obiad bądź drugie śniadanie nawet, no to wystarczy wziąć udział w naszej zabawie. A żeby zdobyć pizzę, należy po prostu odpowiedzieć na pytanie, jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam do zabawy. Przypomnę pytanie konkursowe, jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego? 7148 rodzina. Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Skoro już trochę wywołałam temat jedzenia, no to już teraz go trochę dalej pociągnę. Otóż słuchajcie, według jednego z najnowszych rankingów kiełbas, który publikuje taki właśnie ranking kiełbas z całego świata, pod tym względem, która jest najsmaczniejsza, no to na podium, na pierwszym miejscu ex aequo znalazła się polska kiełbasa wędzona, a także portugalska Alheira de Mirandela. Natomiast podium zamyka hiszpańska Chistorra. Jest to kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla tradycyjnych wyrobów z Polski, które tak naprawdę regularnie zdobywają uznanie w podobnych zestawieniach. A ta, powiem tylko właśnie, nasza kiełbasa wędzona dostała ocenę 4,3 i taką samą właśnie dostała portugalska Alheira de Mirandela. Także kiełbasie wędzonej bardzo serdecznie gratulujemy i być może jest to też taki pretekst, by udać się do lodówki, jeżeli jesteście jeszcze w domu, i chwycić taki kawałek kiełbasy wędzonej.
1: Obudź się z Radiem Rodzina.

To był Lionel Richie i kawałek Angel na antenie Radia Rodzina. Na zegarach już 8:40, a więc 20 minut pozostało nam do godziny 9. Już teraz na antenie Radia Rodzina troszeczkę takiej, powiedziałbym, klasyki polskiej muzyki. Zespół Elektryczne Gitary i kawałek Wytrąciłaś już teraz na naszej antenie.

14 minut, tak mniej więcej. Pozostało nam do godziny 9. Ja już teraz chciałam wam ponownie przypomnieć o naszym dzisiejszym konkursie. Dziś mamy dla was pizzę od pizzerii muzycznej, a żeby ją dostać, wystarczy odpowiedzieć na następujące pytanie. Jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam do udziału w naszej zabawie, bo przyznam, że jestem ciekawa waszych odpowiedzi.

W tym momencie już 8.54 na zegarach, więc 6 minut do godziny 9 nam pozostało, a już teraz na naszej antenie Share kolejny kawałek za chwileczkę i wiadomość.

0: Rząd blisko decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Lekarze ostrzegają przed dłuższymi kolejkami do wizyt i badań. Zaprezentowano hymn Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Paliwa mogą w drugiej połowie sierpnia stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
1: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort energii liczy też, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwa. Dłuższe kolejki do wizyt i badań, takie mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku. Teraz płaci po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
2: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
0: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów. A jak już o medycynie mowa, cieszyński sąd wydał dwa wyroki po atakach na ratowników medycznych. Informacje na ten temat przekazała rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska.
3: Do zdarzenia z udziałem pierwszego oskarżonego doszło 12 lutego 2026 roku, w trakcie którego znieważył dwóch ratowników medycznych i naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. W tym przypadku sąd wymierzył mu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby jednego roku. Drugie zdarzenie zaistniało w dniu 5 czerwca 2026 roku. Polegało na grożeniu pozbawieniem życia ratownikowi medycznemu podczas pobytu oskarżonego w szpitalnym oddziale ratunkowym w Cieszynie.
0: Drugi ze skazanych decyzją sądu musi zapłacić 4000 zł grzywny i 1500 zł nawiązki. Prokuratura przypomina, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni pracownicy ochrony zdrowia podczas pełnienia obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dokładnie na rok przed rozpoczęciem centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Seulu ich gospodarze zaprezentowali oficjalny hymn tego spotkania. Jego tytuł to Odwagi, ja zwyciężyłem świat. Jest to zarazem temat najbliższego spotkania zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana i wybrany przez Ojca Świętego, informuje ksiądz Paweł Rytel-Adrianik z Radia Watykańskiego.
5: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, zwyciężyłem świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.
0: Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą drugimi w historii, które odbędą się na kontynencie azjatyckim. Będzie to też zarazem czwarta papieska wizyta w Korei Południowej. Kraj ten dwukrotnie odwiedził święty Jan Paweł II, a także papież Franciszek, który beatyfikował tam 124 koreańskich męczenników.
6: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. W tym momencie na termometrach we Wrocławiu mamy już 26 stopni. Te temperatury bardzo szybko rosną. Na ten moment troszkę chmur tam gdzieś się widać, aczkolwiek nie jest ich zbyt dużo. Zachmurzyć się nam może po godzinie 16, kiedy to też nad Wrocław, ale i nie tylko nad Wrocław, nadejdą burze z deszczem. Dziś do 37 stopni na Dolnym Śląsku.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a my tymczasem tę godzinę rozpoczynamy z zespołem Phil.

0: Kwadrans po godzinie 9, a my już teraz rozpoczynamy przegląd prasy. Ze mną w studiu jest Ilona Baran. Witam cię o poranku, takim dość ciepłym poranku.
1: Dość ciepłym i dość późnym poranku, bo już tak wczesny to już tak wiesz.
0: Oj, to może wczesny nie, ale poranek jeszcze trwa. Do godziny 12 myślę, możemy tak mówić.
1: Dobrze. We Wrocławiu utrzymuje się fala upałów do czwartku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł ostrzeżenie do najwyższego 3 stopnia. Synoptycy prognozują, że termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Służby przypominają, że tak wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla seniorów, dzieci oraz osób z chorobami układu krążenia. Jak radzić sobie z upałami? Przede wszystkim nawadniać się, ograniczać wysiłek fizyczny, unikać wychodzenia na zewnątrz w czasie tych największych upałów. No i jak czytamy, zamykać, zasłaniać okna również w klimatyzowanych pomieszczeniach. Miasto Wrocław przypomina również o dostępnych ulicznych zdrojach z bezpłatną wodą pitną. Można z nich korzystać między innymi na Placu Dominikańskim, Placu Solnym, Wyspie Słodowej, Placu do Wytarg, przy Hali Stulecia, w Parku Tołpy do Wrocław czy na lotnisku. Zdroje umożliwiają zarówno ugaszenie pragnienia, jak i napełnienie butelki, a przy części z nich znajdują się także misy z wodą dla psów.
0: Zmieniamy temat?
1: Zmieniamy temat, przenosimy się do świata online. Zaloguj się do mObywatela do 5 sierpnia. Jeżeli korzystasz z aplikacji mObywatel, zaloguj się, bo Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowało na sierpień aktualizację certyfikatów dokumentów w mObywatelu. To coroczna procedura, dzięki której będzie można nadal bezpiecznie korzystać z cyfrowych dokumentów. Nie musisz robić nic właśnie poza zalogowaniem się do aplikacji. Aktualizacja przebiegnie automatycznie. Podczas procesu mogą pojawić się komunikaty dotyczące odświeżenia dokumentów. To normalny element aktualizacji i nie wymaga żadnego działania. Do 5 sierpnia.
0: A już teraz ze świata online, gdzie się przenosimy?
1: No przenosimy się do naszego Wrocławia.
0: Okay,
1: a dokładnie
0: co się działo.
1: Młodzi wrocławianie z medalami na matematycznych mistrzostwach świata, choć wakacje i wielu od tej szkoły odpoczywa, to my powiedzmy o...
0: Oni myślą o matematyce.
1: Tak, oni myślą dokładnie. 6 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe medale zdobyła reprezentacja Polski na 40. międzynarodowych mistrzostwach w grach matematycznych i logicznych w Mediolanie. Z krążkami do domu wróciło 4 wrocławian: Adam Guzik, Andrzej Pokorski, Paulina Żeleźnik i Martyna Łopianiak. Zawody nazywane nieoficjalnie matematycznymi mistrzostwami świata rozegrano właśnie w Mediolanie. Do rywalizacji przystąpiła 52-osobowa reprezentacja. No i gratulujemy naszym, jesteśmy dumni. Może to jest jakaś taka inspiracja, co by może sięgnąć po jakiś tam podręcznik od matematyki w wakacje.
0: Ale to może nie w sierpniu, we wrześniu. We wrześniu można się
1: ogarnąć. To może pod koniec sierpnia.
0: No dobrze, niech będzie. Przegląd prasy kończymy właśnie tym matematycznym akcentem, a już za chwileczkę na naszej antenie nawiążemy do tych upałów, które już za chwileczkę za nami. Ja przypomnę, Ilona Baran
1: za nami, ale też przed nami.
0: I przed nami,
1: upałów,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak, przepraszam, oczywiście. Upały przed nami. Ilona Baran była z nami na przeglądzie prasy. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, pięknego dnia.

Ja już teraz ponownie przypominam o naszym konkursie. Dziś możecie zdobyć pizzę od pizzerii muzycznej, idealną na podwieczorek bądź obiad. A żeby zdobyć taką pizzę, należy odpowiedzieć na następujące pytanie. Jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego? 7148. Na ten numer wysyłamy odpowiedzi i poprzedzamy je słowem rodzina. Zapraszam już teraz do udziału w naszej zabawie.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina zaglądamy na pielgrzymkowy szlak. Z nami jest ksiądz Tomasz Płukarski, który opowiada nam o dzisiejszym etapie.
1: Drugi dzień będziemy szli z Trzebnicy do Oleśnicy. Ja osobiście bardzo lubię ten etap, dlatego że on jest taki w miarę spokojny i po asfalcie nie ma jakichś takich niewygodnych, podziurawionych dróg. Nie ukrywam też, mówię to z uśmiechem, bardzo gościnne są miejscowości na trasie. Boleścin, Jaksonowice, pielgrzymi tam bardzo, bardzo są ugoszczeni przez gospodarzy. No jest to naprawdę bardzo wzruszające i oni to czynią nie tylko, jak to się mówi, z polskiej gościnności, ale to jest z takich pobudek głębokiej wiary, że oni, jeśli kubek wody podam drugiemu, to czynię to dla Pana Jezusa i oni taką mają właśnie w sobie intencję. To drugi dzień do Oleśnicy, ale ten drugi dzień będzie też wyjątkowo piękny, bo w tym dniu będziemy nieśli Najświętszy Sakrament na feretronie w ramach naszej takiej pielgrzymkowej adoracji i ten dzień drugi zakończymy w Bazylice u świętego Jana w Oleśnicy. Będzie nabożeństwo pokutne z wieńczeniem tego dnia.
0: A więcej szczegółów z pielgrzymkowego szlaku już dziś w studiu pielgrzymkowym Radia Rodzina o godzinie 13.10, a także o 20.10. Zapraszamy bardzo serdecznie do przeżywania tej pielgrzymki razem z nami.

0: Fala upałów znowu przybyła nad Polskę i nad Dolny Śląsk, a więc myślę, że jest to dobry moment, by przypomnieć, co należy zrobić i jak należy zadbać o siebie, ale też i o innych. Pierwszą taką radą, myślę najważniejszą, jest to, że należy pić wodę, bo słuchajcie, w czasie upałów nasz organizm bardzo szybko traci wodę, dlatego należy pamiętać o regularnym nawadnianiu się i najlepiej sięgać po wodę niegazowaną, a także pić ją przez cały dzień, nawet jeśli jeszcze nie odczuwamy pragnienia, bo odpowiednie nawodnienie pomaga nam uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu.
1: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.
1: Sejm uchwalił zmiany w żłobkach, wakacyjne, policyjne kontrole w całej Europie. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
1: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Niektóre zmiany mają wejść w życie już od 1 września. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem między innymi takich akcji, ocenia Marcin Fligier.
3: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
1: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w najbliższy piątek. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii, w rejonie Kastylia od weekendu. Wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem w trudno dostępnych terenach w temperaturach przekraczających nawet 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażowany jest w akcję na miejscu, rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
4: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
5: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
4: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
5: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
4: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne dwie.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołącza do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z butelkami o pojemności do 100 ml. Śląski Port zamówił właśnie 4 nowoczesne skanery C3. Pozwolą one sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
7: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
1: Mówił rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk.
8: Już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 24 stopnie na termometrach, chmur trochę mniej. Jak tak patrzę na niebo, dziś te temperatury jeszcze wzrosną i chmury również się nam w ciągu dnia pojawią, szczególnie pojawią się w godzinach popołudniowych i po południu też synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także i burze praktycznie na całym Dolnym Śląsku.
9: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Czas już na kolejną godzinę z Radiem Rodzina. Dużo dobrej muzyki, różnych ciekawostek, ale także i przypominam i zachęcam, że trwa nasz konkurs, w którym dziś do zdobycia pizza od pizzerii muzycznej, a szczegóły przypomnę niebawem.

Takich rad na upalne dni jest sporo i przed nami kolejna, bo jak wiemy, te temperatury nawet do 37-38 stopni, a nawet w okolicach 40 stopni będą miały takie temperatury, a najgorętsze godziny dnia to nie jest najlepszy moment na spacery czy na intensywną aktywność. Te najgorętsze godziny dnia akurat przypadają dziś w okolicach godziny 15, 16, 17, więc jeśli możemy, zostańmy w cieniu albo w chłodnym pomieszczeniu. Gdy jednak musimy wyjść na zewnątrz, należy pamiętać o tym, żeby założyć coś na głowę, a także i użyć kremu z filtrem UV przed wyjściem z domu.

0: Ja już teraz ponownie przypominam o naszym konkursie. Dziś możecie zdobyć pizzę od pizzerii muzycznej idealną na podwieczorek bądź obiad. A żeby zdobyć taką pizzę, należy odpowiedzieć na następujące pytanie. Jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego? 7148 na ten numer wysyłamy odpowiedzi i poprzedzamy je słowem rodzina. Zapraszam już teraz do udziału w naszej zabawie.
1: Radio Rodzina. Pogodnie. Pogodniej.

0: something new. Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

Powiedzieliśmy o tym, że należy unikać słońca i pić wody, ale równie ważne jest to, by nie nagrzewać organizmu dodatkowo chociażby swoim ubiorem, więc podczas upałów należy wybierać jasne, przewiewne ubrania, które wykonane są z naturalnych materiałów. Na przykład sprawdzi się tutaj bardzo dobrze len. Dzięki tym ubraniom organizm łatwiej oddaje ciepło, a my czujemy się nawet bardziej komfortowo, nawet podczas właśnie wysokich temperatur.

Jak tak patrzę na zegar, to te porankowe godziny cały czas bardzo szybko nam lecą. I w związku z tym chciałam wam przypomnieć o naszym dzisiejszym konkursie. Dziś mamy dla was pizzę od pizzerii muzycznej, a żeby ją otrzymać, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego właśnie te. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej zabawie.

0: Bardzo gorąco, co najmniej do piątku, za chwilę aktualne dane IMGW. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Zaczyna się szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Tylko północ na mapach pogodowych na biało, to oznacza, że to jedyny region kraju, gdzie nie będą dziś obowiązywały żadne ostrzeżenia pogodowe. Resztę kraju synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. W przypadku upałów to głównie alerty średniego, czyli drugiego stopnia. Na południu, południowym wschodzie i w centrum będą też te najwyższe trzeciego stopnia. Tam w środku tygodnia może być nawet 40 stopni. Chłodniej ma być dopiero w piątek. Mamy więc kolejną falę upałów i niski poziom wody w rzekach. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że Polsce nie grozi blackout, czyli brak prądu. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, we Francji, Rumunii czy na Węgrzech.
1: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Do Węgier, podobnie jak i do Polski, ochłodzenie ma dotrzeć dopiero w piątek, a do tego czasu tam miejscami termometry mogą pokazywać nawet 42 stopnie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, by przyłączyli się do nowej partii.
2: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakichś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
0: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W sierpniu na Jasną Górę zapowiedziały przybycie 193 zorganizowane pielgrzymki z udziałem około 80 tysięcy pątników, a kulminacja ruchu przypadnie przed uroczystościami wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia i Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Do sanktuarium będą docierać głównie pielgrzymki piesze, ale także rowerowe i rolkowe, a pierwszą dużą grupą była 81. Rybnicka Piesza Pielgrzymka, licząca około 1500 pątników. Statystyki tutaj obejmują wyłącznie zgłoszone pielgrzymki zorganizowane i nie uwzględniają pielgrzymów indywidualnych ani osób przyjeżdżających samochodami, autokarami czy pociągami.
4: Już teraz znów sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Słuchajcie, dziś upalnie do 37 stopni. Takie temperatury pojawią się m.in. w Oławie, a także i Strzelinie. W pozostałych częściach Dolnego Śląska nieco chłodniej, bo 36, 35, 34, a w rejonach podgórskich nawet 32 stopnie. To w Szklarskiej Porębie dziś deszcz, a także i burze mogą wystąpić na terenie całego regionu.
5: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem, myślę, rozwiążemy nasz konkurs, ale jeśli chcielibyście wziąć jeszcze w nim udział, to jak najbardziej możecie. Przypomnę, dziś do zdobycia pizza od Pizzerii Muzycznej, a żeby ją zdobyć, należy odpowiedzieć na proste pytanie, jakie trzy nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i właściwie dlaczego. To właśnie te 71-48. Poprzedzamy treści wiadomości słowem Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam jeszcze do tego, by włączyć się w nasz dzisiejszy konkurs, w naszą zabawę, a tymczasem Various Monks na naszej antenie.

Gdy mówimy o upałach i o tym, jak się przed nimi uchronić, zabezpieczyć, warto też pamiętać o tym, że należy zabezpieczyć również swój dom. No bo nie chcemy wracać do domu, w którym jest gorąco, tak samo jak na dworze, a może i gorzej, więc aby utrzymać przyjemną temperaturę w domu, musimy pomyśleć o tym już z samego rana. Należy więc zamknąć okna, zasłonić rolety, żaluzje, firanki, szczególnie te od nasłonecznionej strony, a dodatkowo wietrzmy mieszkanie wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy na zewnątrz robi się już chłodniej. To bardzo dużo daje i szczególnie wprowadza do domu nowe powietrze, takie świeże powietrze, powiedziałabym.

Powiedzieliśmy chociażby o nawadnianiu się czy lekkim ubieraniu się, a to, co ważne jest, myślę, w upalne dni, również jest jedzenie lekko, czyli lekkie posiłki, a to znaczy dużo warzyw, owoców czy produktów bogatych w wodę. W takich gorących dniach dobrze jest ograniczyć tłuste i ciężkostrawne dania, a także i napoje procentowe, które dodatkowo sprzyjają odwodnieniu organizmu. A skoro o takim lekkim jedzeniu mowa, no to polecam arbuza, sama mam go ze sobą i być może za chwileczkę takiego kęsa sobie wezmę, żeby się jeszcze bardziej nawodnić.

Skoro już też mówimy o upałach i radach na przetrwanie tego czasu, no to słuchajcie, warto też zwracać uwagę na swój organizm, czy mianowicie nie wysyła on nam objaw tego, że jest on przegrzany. Co może o tym świadczyć? Otóż może być to silny ból głowy, zawroty, nudności, osłabienie, czy chociażby dezorientacja. Mogą świadczyć właśnie o przegrzaniu się organizmu. Jeżeli pojawiają się takie objawy, jak najszybciej należy przenieść się do chłodnego miejsca, nawodnić się, a w razie pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pomoc pod numerem 112. I skoro już mówimy o zwracaniu uwagi, no to warto też zwracać uwagę na osoby starsze, bo dla nich upały są szczególnie niebezpieczne. Warto więc sprawdzać, czy nasi bliscy i sąsiedzi mają dostęp do wody, przebywają w chłodnym miejscu i czy dobrze się czują. Czasem właśnie taki zwykły telefon lub nawet i krótka wizyta mogą mieć ogromne znaczenie.

Coraz to większymi krokami zbliża się moment rozpoczęcia intencji do modlitwy południowej. O 11.45 rozpoczynamy, przypomnę, a cały czas możecie zgłaszać swoje intencje drogą SMS-ową 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Jeżeli chcielibyście je złożyć osobiście na antenie, zapraszam do telefonowania do studia Radia Rodzina od godziny 11.45 na numer 71 322 20 22. I jeszcze chwilkę nam zostało do rozpoczęcia intencji, ale ja już teraz zapraszam do włączenia się w nie, a także i do wspólnej modlitwy o godzinie 12.

Wybiła godzina 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do nas, do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje na antenie 71 322 20 22. To nasz numer telefonu. Natomiast cały czas przyjmujemy intencje telefoniczne, SMS-owe 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o modlitwę za pielgrzymów do Częstochowy, bo w taki upał idą. I proszę dla nich o łaskę zdrowia, błogosławieństwa.

0: Proszę o modlitwę za pielgrzymów do Częstochowy, o dary Ducha Świętego, o światło, żeby jakoś zaszli tam szczęśliwie i szczęśliwie powrócili.
1: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy pielgrzymów, którzy zmierzają do Częstochowy, w naszych modlitwach.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym się modlić o zdrowie, błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, dla wszystkich zmarłych, o radość nieba, za wszystkich odpoczywających na urlopie, żeby szczęśliwie naładowali swoje akumulatory, wrócili do domu, od dzieci odpoczywające na wakacjach, żeby anioł stróż każdego z nich strzegł i oczywiście za pielgrzymów, którzy pielgrzymują do naszej ukochanej matki, żeby nikomu nic się nie stało, żeby szczęśliwie dotarli i złożyli jej swoje intencje, z którymi tam dążą. I o za naszą kochaną Radio Rodzina. O zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich pracowników i o błogosławiony dzień dla słuchaczy Radio Rodzina. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za tą intencję. Oczywiście we wszystkich intencjach tych wypowiedzianych modlimy się. Już za chwileczkę będziemy się modlić o godzinie 12.

0: Mamy już teraz pierwszego radiosłuchacza, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. W dniu dzisiejszym nasze ukochane dzieci świętują 42. rocznicę ślubu. Chcieliśmy się modlić razem wspólnie o dalsze lata, dobre lata, błogosławione lata dla nich i o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny, a także o błogosławieństwo dla prowadzących Radio Rodzina, dla słuchaczy, dla wszystkich, którzy są z nami. Szczęść Boże!
0: Bóg zapłać za ten telefon, Bóg zapłać za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. A ja przypomnę, numer telefonu do studia Radia Rodzina to 71 322 20 22.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chcę dzisiaj polecić z modlitwą moją córkę, która zaczęła dzisiaj nową pracę. Proszę, proszę o zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, pomoc i opiekę dla niej i dla jej rodziny.
0: Bóg zapłać za telefon, Bóg zapłać za intencję. Oczywiście modlimy się w niej.

Pomódlmy się również w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Pomódlmy się za czuwających nad naszym bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem, a także za kapelanów i wolontariuszy. Proszę o modlitwę za zmarłych, za Janinę w 21. rocznicę śmierci i jej rodziców, aby cieszyli się życiem wiecznym.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym modlić się za moją babcię, która niedawno skończyła 97 lat. No i obecnie trochę jej się pogorszył stan zdrowia. Właśnie wyszła ze szpitala, no, miała złamaną nogę. No żeby jej się trochę poprawił stan zdrowia, żeby może jeszcze się cieszyła życiem i no, żeby była w dobrym nastroju. A także za moich rodziców, którzy no, bardzo to przeżywają. Ostatnio tak w naszej rodzinie trochę się tak nazbierało i różnych takich no, trudnych sytuacji i po prostu no, żeby o siłę dla rodziców.
0: Oczywiście wszystkie te intencje polecamy w modlitwie. Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon.

W intencji dziękczynno-błagalnej proszę o modlitwę za wstawiennictwem patrona dnia dzisiejszego w sprawach Panu Bogu znanych. Prosi i dziękuję, a i oczywiście pozdrawia Regina.

mamy kolejne intencje SMS-owe. Dziękuję za pracę dla Oli, za małżeństwo Oli i Grzegorza. Dziękuję za dobro, które otrzymałem od wspierających mnie osób z prośbą o Boże błogosławieństwo dla

0: Już teraz mamy kolejną słuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Boże, witam. Ja bardzo proszę o wspólną modlitwę za zdrowie dla mojej mamy łaskawego, dla mojego brata, który obecnie przybywa w szpitalu i w stanie ciężkim. Bardzo proszę o dobre wyniki. O zdrowie dla całej mojej rodziny. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich. I serdecznie Wam dziękuję, całej redakcji Radio Rodzina. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie. Zanim wybije godzina 12, pomódlmy się jeszcze w kolejnych intencjach SMS-owych za służby dbające o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie i nasze życie. W intencji proboszcza ojca Faustyna z parafii świętego Alberta Wielkiego, wszystkich posługujących, którzy byli i są obecnie w parafii, za wszystkich proboszczów i kapłanów żyjących i zmarłych, a także za dusze w czyśćcu cierpiące, za ojczyznę i o pokój na świecie, modli się Halina. Proszę o łaskę uzdrowienia i zatrzymania rozwoju choroby babci Heleny. Proszę o życie wieczne dla dziadków Jana i Mariana, a także wszystkich zmarłych z rodziny. W naszej modlitwie polećmy jeszcze pielgrzymów, którzy dziś wyruszyli na Jasną Górę. Módlmy się o wszelkie łaski dla nich, a także o bezpieczne dotarcie przed oblicze Pani Jasnogórskiej. Pomódlmy się również o pokój na świecie, a także i pomódlmy się w intencjach papieża Leona XIV.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Minister Motyka o rządowym programie ceny paliwa niżej. Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zaprezentowano hymn na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czy jest szansa na powrót rządowego programu ceny paliwa niżej? Tydzień temu premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. O tę deklarację pytany był także minister energii Miłosz Motyka.
1: Rozmawiam o tym z ministrem finansów. Myślę, że byłoby to pewne, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego. Zablokowanie de facto ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów blokuje możliwość finansowania tego pakietu w całości, tak jakbyśmy chcieli, tak jak zakładaliśmy. To nie ma co ukrywać, oczywiście od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzenia pakietu CPN, że jego elementem jest ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków. Pan prezydent doskonale o tym wiedział. Wiedział też, jak niestabilna jest sytuacja na rynku i wiedział też, jak potrzebne są te środki, więc ta blokada jest blokadą czysto polityczną.
0: Przypomnijmy, z końcem czerwca wygaszono program ceny paliwa niżej. Resort finansów informował, że koszt programu CPN sięgnął około 4,7 miliardów złotych. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet groźnych chorób. Na przykład żółtaczki, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
2: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dokładnie na rok przed rozpoczęciem centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Seulu ich gospodarze zaprezentowali oficjalny hymn tego spotkania. Jego tytuł to Odwagi, ja zwyciężyłem świat. To zarazem temat najbliższego spotkania zaczerpnięty z Ewangelii według świętego Jana i wybrany przez Ojca Świętego, informuje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Radia Watykańskiego.
4: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, zwyciężyłem świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski.
0: Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą drugimi w historii, które odbędą się na kontynencie azjatyckim. Będzie to zarazem czwarta papieska wizyta w Korei Południowej. Kraj ten dwukrotnie odwiedził święty Jan Paweł II, a także papież Franciszek, który beatyfikował tam 124 koreańskich męczenników. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejsze popołudnie, ono może być i pełne słońca, ale też i może przynieść nam trochę deszczu, a nawet i burze. Po południu, tak między godziną 15 a 17 mogą wystąpić deszcze i burze. Te burze mogą potrwać nawet troszkę dłużej. Maksimum temperaturowe również tak między 17 a 18.
3: Radio Rodzina.

0: Dziś na antenie Radia Rodzina rozdawaliśmy pizzę od pizzerii muzycznej, no i w związku z tym pytaliśmy Was o to, jakie składniki, nietypowe składniki połączylibyście na jednej pizzy i dlaczego. Odpowiedzi dostaliśmy wiele, wybór był ciężki, to przyznaję, ale jedna odpowiedź była bardzo ciekawa. Z nami jest autor tej odpowiedzi na linii. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
0: Z nami jest pan Jarek, dodam jeszcze. Tak więc, panie Jarku, jakie składniki, nietypowe składniki by pan połączył na pizzy?
1: Ja ogólnie już dawno znam te smaki chodzą. Taka kaszanka właśnie pikantna, troszeczkę ostra. Do tego właśnie słodka, delikatna brzoskwinia lub morela, taka plasterki pokrojona na wierzchu. I oczywiście parmezanem posypane to wszystko, żeby tak dodać takiej pikanterii. No wiadomo, no jak to ser, nie? W pizzy to musi być oczywiście. No i jeszcze jakbym mógł dodać, to wiele bym składników dodał, ale to były akurat trzy takie typowane. Ale jeszcze bym dodał na przykład pokruszoną pistację, orzeszki albo rukolę, coś takiego fajnego, także trochę smaki lata, bo grill, kaszanka, tutaj brzoskwinia, też sezonowe owoce, także to fajnie wszystko się łączy i też te smaki się te trochę ostre z złotkim. Czy to jest taki mój gust, taki mój smak, nie? Znaczy, który bardzo jakoś mi tak bardzo lubię, także to by moja wymarzona pizza była na pewno.
0: No to ja mam takie pytanie, czy próbował pan już takiego połączenia na przykład na pizzy?
1: Na pizzy nie, ale robiłem przykład ostatnio właśnie sałatkę z szponką. I właśnie też kroiłem kaszankę, plasterki i użyłem to w brzoskwinie, tak eksperymentu żony tak przygotowałem. I później stwierdziłem, że bardzo dobry smak, że to fajnie się właśnie wszystko łączy. I dlatego ja pomyślałem o tej pizzy, że to by też pasowało. Dlatego lubię eksperymentować bardzo w kuchni. I rzeczywiście spróbowałem później, tylko że oczywiście kaszanka na surowo, nie chcę, że plasterki pokrojona na zimno, ale też może być, wiadomo, na pizzy, to żona to jeszcze fajnie będzie smakowało.
0: No, powiem szczerze, brzmi to naprawdę nietypowo i aż jestem ciekawa, jak taka pizza by smakowała. Także panie Jarku, bardzo serdecznie dziękujemy za tego SMS-a, za udział w konkursie. No i jest mi miło powiedzieć, że ta pizza właśnie trafia do pana. No a skoro jesteśmy na antenie Radia Rodzina, czy może chciałby pan kogoś pozdrowić?
1: Dobra, bardzo dziękuję. Oczywiście chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, żonę Anię i wszystkich słuchaczy i oczywiście pracowników Rady Rodziny za piękne audycje i w ogóle piękne dzieło. No i wszystkich pielgrzymów, którzy teraz podróżują, którzy teraz szlakiem idą do Maryi. Także pozdrawiam wszystkich.
0: My się do tych pozdrowień również dołączamy. Proszę pozostać z nami na linii, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

4 sierpnia 1901 roku w Nowym Orleanie urodził się Louis Armstrong, jeden z najpopularniejszych muzyków w historii jazzu. To Armstrong wymyślił scat, czyli śpiewanie bez słów. Legenda głosi, że wydarzyło się to, gdy podczas nagrywania jednej z piosenek zgubił kartkę

2000 roku 19-letni brytyjski wokalista Craig David po raz drugi wprowadził na pierwsze miejsce listy na Wyspach Brytyjskich swoją piosenkę zatytułowaną Seven Days. Został najmłodszym wykonawcą wśród mężczyzn, którzy dwukrotnie zdobyli szczyt zespołu.

1958 roku Billboard wprowadził nową listę przebojów, zatytułowaną Hot 100 Singles Chart, czyli gorącą setkę singli. Na pierwszym miejscu pierwszego zestawienia znalazła się piosenka Poor Little Fool.

4 sierpnia 1990 roku Mariah Carey rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na czele amerykańskiego zestawienia singli piosenkę Vision of Love. Jej debiutancki singiel został nominowany do 3 nagród Grammy i zapoczątkował passę kolejnych numerów 1.

4 sierpnia 1902 roku w Warszawie urodziła się Hanka Ordonówna, a właściwie Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska. Kiedy w 1931 roku zaśpiewała Miłość ci wszystko wybaczy, zyskała ogromną popularność. Wtedy jej głosem zachwycił się hrabia Michał Tyszkiewicz, którego Ordonka 2 lata później poślubiła. Autor

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz.

0: Posłowie PiS zapowiadają wnioski do Trybunału w sprawie edukacji zdrowotnej. Unijna debata na temat napływu migrantów do hiszpańskiej Ceuty. Prezydent nie musi się tłumaczyć, to głos z kancelarii po ułaskawieniach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Posłowie PiS składają dziś do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających od nowego roku szkolnego obowiązkową edukację zdrowotną oraz regulacji dotyczących modułu wiedzy o zdrowiu seksualnym, informuje wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
1: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywany edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej, która odchodzi od tego, co zapisałem w artykule 18. W ogóle nie traktuje artykułu 18 poważnie i tego wychowania dzieci i młodzieży w duchu artykułu 18, czyli promocji rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, macierzyństwa, a przechodzi do rzeczy, które wchodzą wprost obszar działalności rodziców, a nie państwa polskiego.
0: Politycy ugrupowania chcą również, by Trybunał Konstytucyjny zabezpieczył zaskarżone przepisy do czasu rozstrzygnięcia sprawy, czyli zamroził je tak, by nie weszły w życie od 1 września. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Sarchowski.
2: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy Sąd Najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
4: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, które wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędlinę co najmniej raz w tygodniu, a tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury dziś będą nam doskwierały chyba jeszcze bardziej niż w dniu wczorajszym. Dziś jeszcze cieplej, do 37 stopni i te 37-35 stopni, które będzie również maksymalne w wielu miejscach na Dolnym Śląsku, wystąpią między godziną 15 a 18. Później między 17 a 18 również mogą wystąpić opady deszczu i burze. To w stolicy Dolnego Śląska.
6: Reklama.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe Radia Rodzina.
1: Nazywam się Weronika, jestem z Lubina, idę w grupie 9 salezjańskiej, więc u nas zawsze dużo radości, dużo zabawy. Dlaczego pielgrzymuję? Ponieważ mam tutaj mnóstwo przyjaciół, jest zawsze taka super atmosfera, no i idziemy prosto do Maryi, co jest moją patronką właśnie. To jest moja trzecia pielgrzymka samodzielna, a wcześniej zawsze z rodzicami chodziliśmy w pielgrzymkach takich długich lub na jednodniowych.
2: Powiedziałeś, że jesteś z Lubina, to właściwie inna diecezja.
1: Tak, dokładnie, bo u nas salezjańska była też w diecezji legnickiej, była zawsze grupa, lecz ona się przeniosła tutaj do diecezji wrocławskiej. Idziemy jedną wielką grupą salezjańską z jeszcze większym powerem i z jeszcze większą energią.
2: W tym roku tematem przewodnim jest hasło Uczniowie Misjonarze. Jak odbierasz to hasło? Czy ono ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie?
1: No to, że właśnie, że idziemy i pokazujemy ludziom, że faktycznie wierzymy i ta wiara nie musi być siedzeniem tylko w kościele i klepaniem modlitw, tylko faktycznie śpiewaniem, wielką radością, no i tym głoszeniem Pana Boga.
2: A co pomaga pielgrzymom w drodze?
1: Myślę, że pomaga bardzo, jak ludzie właśnie z domów, gdzie przechodzimy, przynoszą jakąś wodę, coś słodkiego, to zawsze super. No i to jest coś pięknego, jak ludzie potrafią się dzielić w takich momentach.
3: My jesteśmy rodzeństwem. Mam na imię Jarosław Basiuk, tu jest mój brat Mirosław Basiuk. My pochodzimy oryginalnie z Ukrainy, jesteśmy Polakami za pochodzeniem. Diecezja Kamieńsko-Podolska, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, miasto Winnica. Tutaj studiujemy.
2: Ile masz lat?
3: Ja mam 25.
4: A ja 24.

0: przy okazji zapytam brata, proszę przypomnieć nam, w jakiej brat jest grupie?
1: Szczęść Boże, jestem w grupie 15 Złotej Franciszkańskiej z Karłowic.
0: W tym roku jakaś wyjątkowa intencja?
1: Moja? No tak, to taka indywidualna, za każdym razem mam swoje i w tym roku rzeczywiście bardzo ważna intencja. My już jesteśmy jak misjonarze, bo już namawiamy, zapraszamy do pielgrzymki, do grupy 15 oczywiście. Tę posługę już wykonujemy.
0: Ilu was idzie w tym roku?
1: Zapisanych już jest ponad 100 osób, czyli ja myślę, że tak naprawdę w grupie będzie 150, to chyba każdego dnia. Czyli to już tak na stałe się układa, że jesteśmy drugą co do liczebności grupą. Przewodnikiem od tego roku jest ojciec Emilian. Emilian, który wraca po też już ładnych paru latach, bo on był przewodnikiem grupy przez też wieloletni przewodnik nasz, także no, nowy, ale rzeczywiście bardzo taki fajny i doświadczony przewodnik.
0: Najważniejsze, że intencja w sercu jest i to bardzo często niesie też nogi.
1: O, to zawsze to tak jest, nie? Ale też i zawsze idę też z intencją taką, żebym mógł być pomocny innym.
0: Bardzo dziękuję bracie i owocnej drogi do Maryi.
1: Bóg zapłać.
2: Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja.
3: To spróbujmy jeszcze raz, teraz wszyscy alleluja, bo coś tak słabo nas słychać. To są znaki, ale w takim razie, który chyba zaraz to ogarniemy.
4: Wreszcie, bo będzie ubywać.
0: Szczęść Boże, siostro, my się jeszcze nie znamy. Jestem Daria, Radio
4: Ewa.
0: Rodzina. Ewa z?
4: Z Wrocławia.
0: Z jakiej parafii?
4: Świętej Rodziny.
0: Jakaś intencja wyjątkowa w tym roku?
4: No mamy podziękowanie, wnuczka nam się urodziła, najmłodsza.
0: Ma na imię?
4: Jest zdrowiutka Liliana.
0: Pięknie.
4: Tak.
0: Co moglibyśmy przekazać pielgrzymom duchowym, którzy nie mogą iść w tej drodze?
4: Modlitwa tylko i wsparcie, żebyśmy wiedzieli, że jeszcze ktoś oprócz nas tam myśli o nas i o całej drodze.
0: A siostra chyba z drugą wspólnotą pielgrzymuje?
5: Ale siostro, po 4 rezonansach jestem.
0: Co się stało?
5: I nie wiem, chyba byłam 22 razy i siostro nie da rady. Ten wyleczę, proszę Maryję, idę dalej.
0: No widzę właśnie, czasami no, tak fizycznie sił brakuje.
5: Brakuje i to no już tyle drogi. Nie wiem dlaczego tak mi się porobiło, ale proszę Maryję, żeby mi oddała ten gregozor, żebym dołączyła.
0: O, proszę.
6: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Trwa piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę. Dziś drugi dzień pielgrzymowania. Pątnicy z Trzebnicy kierują się do Oleśnicy, a my już teraz sprawdzamy, co dzieje się na pątniczym szlaku. Z nami na łączach telefonicznych jest już ksiądz Paweł Jędrzejski, przewodnik Grupy Siódmej. Halo, halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Księże Pawle, w jakim momencie trasy was zastaliśmy?
2: W tej chwili jesteśmy w Jaksanowicach. To jest drugi postój po Boleścinie. Jest to drugi postój na trasie z Trzebnicy do Oleśnicy. Te dwa odcinki były najdłuższe, w związku z tym można powiedzieć, że większość trasy dnia dzisiejszego jest już za nami.
1: A jak wygląda atmosfera w grupie? Czy te upały dają się we znaki?
2: No, dają się we znaki, aczkolwiek pielgrzymi jednak wolą upał niż deszcz. Natomiast też ten upał jest takim przedmiotem i żartów, i różnych też anegdot. No więc też taki ten czas przekuwamy na dobry humor, a śpiew, modlitwa, rozmowy, to wszystko nam pozwala też przetrwać ten upał. Oczywiście nakrycia głowy i picie napojów, wody, to wszystko też nam oczywiście pomaga przetrwać ten czas upałów.
1: To już drugi dzień pielgrzymki. A jak nastroje i jak się pielgrzymuje?
2: Powoli się rozkręcamy, bo to zawsze jest tak, że ten pierwszy etap jest taki do Trzebnicy z Wrocławia jest taki etap rozruchowy. Natomiast ten drugi to już jest taki etap, też można powiedzieć taki mały egzamin, bo jest to cały odcinek asfaltowy i wielu pielgrzymów uważa, że to jest jeden z najtrudniejszych etapów na tej pielgrzymce i tak nawet się mówi, że jak ktoś przejdzie etap z Trzebnicy do Oleśnicy, to można powiedzieć, że na pewno dojdzie na Jasną Górę.
1: Każdy dzień na pielgrzymce ma swój temat, ma też swoje intencje. Nad czym dziś szczególnie pochylacie się podczas drogi, podczas modlitwy i konferencji?
2: Dzisiaj, jeżeli chodzi o konferencję, to mamy temat o Chrzcie Świętym. Natomiast ten dzień jest taki też piękny ze względu na taką klamrę duchową, ponieważ rozpoczęliśmy mszą świętą w bazylice w Trzebnicy u świętej Jadwigi i następnie zwieńczymy w Oleśnicy o 20:00 nabożeństwem pokutnym w bazylice oleśnickiej, no i sakramentem pokuty. No bo pielgrzymka to jest też czas naszej przemiany, nawrócenia. No i spowiedź święta jest takim też ważnym elementem i wielu pielgrzymów naprawdę korzysta z tego sakramentu. Tak też Orzech wspominał, że i to na Jasną Górę, no trzeba Matki Bożej stanąć z czystym sercem.
1: Na pielgrzymce dzieje się wiele pięknych, często spontanicznych sytuacji. Czy wydarzyło się już coś na trasie, co szczególnie zapadnie księdzu w pamięć?
2: No dzisiaj na przykład takim elementem bardzo potrzebnym są kurtyny wodne. Po drodze ludzie nas częstują, ale też wystawiają kurtyny wodne, co jest takim dla nas momentem ochłody w tym całym skwarze. Natomiast z takich sytuacji jeszcze jakichś ciekawych, no myślę, że sama nasz taka spontaniczność też tych pielgrzymów, bo to nie jest łatwo tę upale iść, ale gdzieś tam się radość, nawet tańce, zabawy gdzieś na postojach, mają, zwłaszcza młodzi mają też jeszcze siłę nawet zatańczyć. To są takie piękne elementy spontaniczne, które przełamują tę całą sytuację pogodową.
1: Wiemy, że są różne grupy, każda z grup ma swój charyzmat, a Grupa Siódma jaka jest?
2: Bo co ciekawe, Grupa Siódma jest w zespole grup, bo idziemy w takim zespole o takiej nazwie potocznej Grupa Combo i tam jest nasza siódemka oczywiście, jest grupa też czwarta Oławska, 21 Katedra, jest także grupa szósta z Brzegu, jest także, będzie grupa 11 od Namysłowa, więc to jest taka niesamowita mozaika grup, co pozwala nam i naszej siódemce też wiele dać tym grupom, a też skorzystać z takiego charyzmatu jakichś takich cech szczególnych, więc chwalimy sobie ten system, bo mamy go od 2 lat i naprawdę ta grupa Combo jest czymś wspaniałym, a przy okazji jest łatwość też służenia, bo jest więcej ludzi do niesienia, nagłośnienia, do śpiewania, gry na gitarze, więc no, to jest takie wzajemne ubogacanie się.
1: Wspomniał już ksiądz o tych gestach życzliwości i gościnności, które wam towarzyszą. Jest ich wiele na trasie?
2: Jest bardzo dużo. Od samego początku. Są miejscowości, przez które tylko przechodzimy i gospodarze wystawiają na stolikach picie, jedzenie, kanapki przygotowane, wodę, owoce, warzywa. No i na tych postojach są takie właśnie szczególne miejsca, gdzie tutaj parafianie czy miejscowości organizują się, no można powiedzieć, nawet przygotowują takie jakby obiady i to jest coś niesamowitego, że są w stanie tak się zgrać i to serce nam okazywać.
1: Czy możemy więc powiedzieć, że mieszkańcy tych miejscowości, przez które przechodzi pielgrzymka, też czują tego ducha, czują tą radość i obecność Pana Boga wśród was?
2: Na pewno. Oni też są w dużej ilości pielgrzymami duchowymi, bo sami nie mogą pójść do Częstochowy, ale wiemy o tej największej grupie 16, czyli grupy duchowej. No i też na pewno tutaj ci mieszkańcy w tej grupie duchowej są, a przy okazji jeszcze mogą posłużyć. No ale też otrzymują modlitwę, otrzymują wdzięczność pielgrzymów, pamiątkowe obrazki też okolicznościowe z okazji tej pielgrzymki. Więc w taki sposób, a zwłaszcza modlitwą, co potem jest przy intencjach wrzańcowych wymieniane, czy na mszach świętych, to możemy im tą modlitwą podziękować.
1: Myślę, że wśród pielgrzymów są osoby, które idą kolejny raz oczywiście, ale są też tacy, którzy po raz pierwszy przemierzają pielgrzymkowy szlak. I jak oni przeżywają swoje pierwsze dni na tym szlaku?
2: Gdzieś tam w kuluarach już z takimi osobami rozmawiałem. Te osoby, one czasami już gdzieś chodziły do Trzebnicy, takie pojedyncze etapy. Gdzieś tam byli też na innych pielgrzymkach. Natomiast no, na razie poznają, tak, grupę poznają też trasę. Aczkolwiek mamy takiego brata, który przyszedł na pielgrzymkę po raz pierwszy i od razu podjął taką bardzo trudną posługę bagażową, czyli załadowanie bagaży na samochód, czy na przykład dyżur w kuchni i mówi, no nie ma chętnych, to ja wezmę te dyżury, natomiast będę szedł kolejne etapy. Także nawet niektórzy, wydawałoby się, że będą na razie trasę badać i spokojnie, a tutaj się okazuje, że już włączają się w pielgrzymkę i podejmują dyżury dla pozostałych grup.
1: Pielgrzymka to nie tylko wędrówka, ale również i rekolekcje w drodze, które w tym roku odbywają się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Jakie przesłanie lub jaka myśl z dzisiejszego dnia warto, żeby pozostała również z naszymi słuchaczami Radia Rodzina?
2: We wczorajszej konferencji w sumie skupiłem się na słowach o tym, że uczeń misjonarz musi obumrzeć dla egoizmu swojego, dla jakichś tam swoich zachcianek, po to, żeby w swoim sercu odkryć tę chęć służenia, tak, dla innych, podobnie jak czynił Pan Jezus. I myślę, że taki właśnie uczeń na początku uczy się od Chrystusa tej postawy miłości, no i potem jako misjonarz przez codzienność, przez takie proste gesty, nawet na pielgrzymce, proste gesty życzliwości, podanie komuś kubka z kompotem, kanapki, służbę, i to wszystko jest takim właśnie byciem uczniem, misjonarzem, a mamy też przecież swoje codzienne miejsca, gdzie jesteśmy i po tym się właśnie poznaje też uczniów Pana Jezusa, jak się miłują, jak okazują sobie miłosierdzie. I ja myślę, że przez takie właśnie proste gesty, które też Pan Jezus doceniał, przez te gesty możemy stawać się uczniami, misjonarzami.
1: I z tym przesłaniem pozostawiamy słuchaczy Radia Rodzina. Ja przypomnę, że z nami na łączach telefonicznych był ksiądz Paweł Jędrzejski, przewodnik Grupy Siódmej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę relację z trasy i oczywiście życzymy wam dobrej drogi, a także pamiętamy o was w naszych modlitwach.
2: Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj wędrujemy, i prosimy oczywiście was wszystkich o modlitwę i pamiętamy o was, o pielgrzymach duchowych i wszystkich, którzy w tym czasie nam towarzyszycie na różne sposoby w naszym pielgrzymowaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina. Radio Rodzina. Więcej słońca.

Chwała Boże. Chwała Tobie, Boże. W naszych sercach, pośród nas, w naszych domach modlimy się, aby tak jak śpiewamy, aby w naszym narodzie była wyśpiewywana z każdego domu, z każdego serca, z każdej parafii, z całej naszej polskiej ziemi. Chwała dla Ciebie, jedyny Boże.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień drugi. 4 sierpnia. Trzebnica do Oleśnicy. Chrzest, fundament nowego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj mówiliśmy o logice ziarna, o konieczności obumarcia starego, by mogło się narodzić nowe. Dziś zrobimy krok dalej. Spojrzymy na sakrament, który jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Na chrzest. Ta konferencja ma charakter odkrycia na nowo tego sakramentu, który większość z nas przyjęła jako niemowlęta, nie mając nawet świadomości tego wielkiego wydarzenia. Warto już na wstępie podkreślić, chrzest niesie ze sobą konkretne wezwania do życia. Nie jest tylko metryką, jest programem na całe życie. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich brzmi: gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy czynić, bracia? Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Zwróćmy uwagę na kolejność wydarzeń w tym fragmencie. Najpierw jest przejęcie słuchających, owoc zetknięcia się z dobrą nowiną, która porusza ich do samego dna serca i rodzi pytanie: co mamy czynić? To pytanie jest bardzo ważne, bo prawdziwe spotkanie ze Słowem Bożym nigdy nie pozostawia nas obojętnymi. Zawsze rodzi jakieś co dalej. Konsekwencją tego przejęcia jest przyjęcie chrztu. Dla nas, którzy już zostaliśmy ochrzczeni, oznacza to raczej zrozumienie, co ten sakrament ze sobą niesie. Bo można być ochrzczonym, a nie przyjąć chrztu w sensie świadomego, dojrzałego zaangażowania. Akceptacja posiadanego już daru dokonuje się przez nawrócenie, czyli zmianę kierunku postępowania, myślenia, intencji. To poruszenie rodzi się ze słowa, które trafia w serce. Teksty paralelne. Pierwszym tekstem paralelnym jest opowieść o potopie. Choć niesie ona w sobie wielką siłę niszczycielską, to ostatecznie prowadzi do odnowy stworzenia. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1219 mówi, że potop był zapowiedzią zbawienia przez chrzest. Woda niszczy grzech, a jednocześnie uzdalnia do cnoty. Nie skupiajmy się więc na zniszczeniu, ale na odrodzeniu. Drugim tekstem jest fragment mówiący o męce Chrystusa. Ukazuje on ścisłą zależność chrztu z pozostałymi sakramentami, zwłaszcza z Eucharystią, do której dojdziemy w kolejnych dniach. Trzecim jest fragment z Apokalipsy, który kieruje nasze myśli ku wodzie życia, wodzie, która uzdalnia nas do życia wiecznego. Warto to sobie mocno uświadomić. Chrzest to niejednorazowy obrzęd, lecz źródło życia, które nigdy nie wysycha, jeśli tylko z niego czerpiemy. Wszczepienie w Chrystusa i wspólnotę. Bardzo pomocna jest tu metafora mistycznego ciała Chrystusa. Każdy ochrzczony jest jakimś jego członkiem, ale wszczepienie w Chrystusa wzywa nas do bycia Chrystusem, czyli czerpania z jego postawy, z jego nauczania, z jego sposobu patrzenia na drugiego człowieka. Przez chrzest zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła, do konkretnej wspólnoty parafialnej. Nigdy nie jesteśmy sami, jesteśmy w rodzinie i dla rodziny. Warto tu wspomnieć również o wartości ekumenicznej chrztu. To on jest spoiwem jedności między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, uznającymi ten sam chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej. Dzieci Boże. Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi. To nie jest frazes, to realna godność, która domaga się od nas godnego życia. Pierwsi chrześcijanie, świadomi tej godności, nazywali samych siebie świętymi. Nie powinniśmy traktować świętości jako czegoś odległego, abstrakcyjnego, zarezerwowanego dla nielicznych wybranych. Świętość jest osiągalną rzeczywistością. Tylu zwyczajnych ludzi, żon, mężów, robotników, studentów, osiągnęło ją przez wierność codzienności przeżywanej z Bogiem. Obmycie z grzechu. Nie będziemy dziś zagłębiać się w subtelności teologii grzechu pierworodnego. Skupimy się raczej na prostym fakcie. Chrzest nas obmywa, a naszym zadaniem jest trwać w łasce uświęcającej, którą wtedy otrzymaliśmy. To trwanie wymaga czujności, regularnej spowiedzi, modlitwy, unikania okazji do grzechu. Wdzięczność wobec rodziców. Kończąc tę konferencję, zatrzymajmy się nad wdzięcznością. Radujemy się słusznie z każdego chrztu osoby dorosłej, świadomie decydującej się na ten krok, ale nie zapominajmy, chrzest każdego dziecka jest równie wielką radością Kościoła. Bądźmy wdzięczni tym, którzy nas ochrzcili i przekazali nam wiarę. Rodzicom, chrzestnym, dziadkom. Na koniec zachęcamy się do prostej, ale poruszającej refleksji. Gdzie bym dziś był, gdyby nie to, że moi rodzice zdecydowali się na mój chrzest? Czym byłoby moje życie bez tego pierwszego?

0: kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna. Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia, tylko w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity wciąż nie ma klimatyzacji. To prawie 1/5 wszystkich składów, jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień. Mówi ekspert kolejowy Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains.
1: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
0: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory. Podobnie jest z siecią trakcyjną. Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenia bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zapruszenia ognia, o czym mówił Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
2: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji, gdzie mamy obecnie pożar, to jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
0: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w Lidze Narodów utknęli w Chinach. Szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
4: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu, owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
5: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą Porcją Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
0: Relacjonowała siostra Amata Nowaszewska z Radia Watykańskiego. Spotkanie jest otwarte zarówno dla wierzących, jak i niewierzących.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzisiejsze popołudnie, ono może być i pełne słońca, ale też i może przynieść nam trochę deszczu, a nawet i burze. Po południu, tak między godziną 15 a 17 mogą wystąpić deszcze i burze. Te burze mogą potrwać nawet troszkę dłużej. Maksimum temperaturowe również tak między 17 a 18.
3: Radio Rodzina.

0: Fala upałów znowu przybyła nad Polskę i nad Dolny Śląsk, a więc myślę, że jest to dobry moment, by przypomnieć, co należy zrobić i jak należy zadbać o siebie, ale też i o innych. Pierwszą taką radą, myślę najważniejszą, jest to, że należy pić wodę, bo słuchajcie, w czasie upałów nasz organizm bardzo szybko traci wodę, dlatego należy pamiętać o regularnym nawadnianiu się i najlepiej sięgać po wodę niegazowaną, a także pić ją przez cały dzień, nawet jeśli jeszcze nie odczuwamy pragnienia, bo odpowiednie nawodnienie pomaga nam uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Thank you.
1: Takich rad na upalne dni jest sporo i przed nami kolejna, bo jak wiemy, te temperatury nawet do 37-38 stopni, a nawet w okolicach 40 stopni będą miały takie temperatury, a najgorętsze godziny dnia to nie jest najlepszy moment na spacery czy na intensywną aktywność. Te najgorętsze godziny dnia akurat przypadają dziś w okolicach godziny 15, 16, 17, więc jeśli możemy, zostańmy w cieniu albo w chłodnym pomieszczeniu. Gdy jednak musimy wyjść na zewnątrz, należy pamiętać o tym, żeby założyć coś na głowę, a także i użyć kremu z filtrem UV przed wyjściem z domu.

Dzień dobry, dziś jest 4 sierpnia. Do końca roku pozostaje 149 dni. W 1920 roku założono Śląski Związek Piłki Nożnej, jeden z 16 wojewódzkich związków piłki nożnej w Polsce zarządzający rozgrywkami piłkarskimi w województwie śląskim. W 2003 roku powstał Krajowy Rejestr Długów, pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej. Siedziba we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Siedzi Główny 12. W 2017 roku teledysk do utworu Despacito jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 3 miliardy wyświetleń. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Święto ustanowili w 2018 roku pracownicy Fundacji Aspinal. Celem jest podniesienie świadomości o ginących gatunkach. We wrocławskim zoo możemy obserwować pantery śnieżne i mgliste.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

chciałbyś posługiwać. Chwal bliźni.

0: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż na słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Ostre podziały w Unii, powodem jest kryzys migracyjny w Ceucie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
0: Dziś burze mogą się pojawić na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady i nie poprawi się sytuacja wodna.
0: Władze apelują o oszczędzanie wody, między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów czy nie podlewać ogródków. W mieście pozostawione są beczkowozy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza się broni i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet groźnych chorób, na przykład żółtaczki, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
4: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. By wakacje nie pozostały tylko marzeniem, pod takim hasłem przebiega letnia akcja W wakacje z Caritas. Caritas Archidiecezji Katowickiej pomaga organizować wypoczynek dla dzieci z uboższych rodzin. Z dofinansowania do pół kolonii wycieczek korzysta co roku kilkaset młodych osób.
5: W tym roku udało nam się podwoić liczbę i dzieci, i kwoty, którą przeznaczyliśmy na wakacyjną akcję Caritas, to 834 dzieci, które skorzystały z naszego wsparcia finansowego, i prawie 200 tysięcy złotych, które w ramach tej wakacyjnej akcji Caritas udało się dofinansować.
0: Podsumowuje Anna Kołodziejczyk, zastępca dyrektora katowickiej Caritas. Pieniądze na wakacyjne dzieło pochodzą ze sprzedaży wigilijnych świec Caritas, z przekazanych podatków oraz od prywatnych sponsorów.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury dziś będą nam doskwierały chyba jeszcze bardziej niż w dniu wczorajszym. Dziś jeszcze cieplej, do 37 stopni, i te 37-35 stopni, które będzie również maksymalne w wielu miejscach na Dolnym Śląsku, wystąpią między godziną 15 a 18. Później między 17 a 18 również mogą wystąpić opady deszczu i burze. To w stolicy Dolnego Śląska.

Powiedzieliśmy o tym, że należy unikać słońca i pić wody, ale równie ważne jest to, by nie nagrzewać organizmu dodatkowo chociażby swoim ubiorem, więc podczas upałów należy wybierać jasne, przewiewne ubrania, które wykonane są z naturalnych materiałów. Na przykład sprawdzi się tutaj bardzo dobrze len. Dzięki tym ubraniom organizm łatwiej oddaje ciepło, a my czujemy się nawet bardziej komfortowo, nawet podczas właśnie wysokich temperatur.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

Gdy mówimy o upałach i o tym, jak się przed nimi uchronić, zabezpieczyć, warto też pamiętać o tym, że należy zabezpieczyć również swój dom. No bo nie chcemy wracać do domu, w którym jest gorąco, tak samo jak na dworze, a może i gorzej, więc aby utrzymać przyjemną temperaturę w domu, musimy pomyśleć o tym już z samego rana. Należy więc zamknąć okna, zasłonić rolety, żaluzje, firanki, szczególnie te od nasłonecznionej strony, a dodatkowo wietrzmy mieszkanie wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy na zewnątrz robi się już chłodniej. To bardzo dużo daje i szczególnie wprowadza do domu nowe powietrze, takie świeże powietrze, powiedziałabym.

0: Rada Ministrów przedstawiła raport pracy za drugi kwartał. Zapowiada się drogi sezon na krajowe owoce. Zaprezentowano hymn Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd chwali się sukcesami. Dziś Rada Ministrów przedstawiła raport za drugi kwartał. Mówił o tym dziennikarzom rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Do czerwca bieżącego roku rząd podpisał projekty o wartości 25 miliardów złotych na rozbudowę wojsk dronowych. Do szkół, 8 tysięcy szkół podstawowych i ponad 4 tysięcy szkół ponadpodstawowych trafiło łącznie 12 tysięcy pracowni AI na przykład z priorytetów realizowanych. Zmodernizowaliśmy 282 Orliki, a na przykład mamy już zainstalowanych 128 tysięcy przydomowych magazynów energii.
0: Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy, która znosi całkowity zakaz reklam aptek. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklam, ale z ograniczeniami. Za ich przekraczanie ma także zostać podniesiona kara z 50 do 100 tysięcy złotych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki cen na targowiskach.
3: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć, tam plus minus 4 zł. Tak?
4: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
3: to... Trzeba.
0: Jak wynika z danych GUS, porzeczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbija się na jakości owoców. Dokładnie na rok przed rozpoczęciem centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Seulu ich gospodarze zaprezentowali oficjalny hymn tego spotkania. Jego tytuł to Odwagi, ja zwyciężyłem świat. To zarazem temat najbliższego spotkania zaczerpnięty z Ewangelii według świętego Jana i wybrany przez Ojca Świętego, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik z Vatican News.
5: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, zwyciężyłem świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.
0: Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą drugimi w historii, które odbędą się na kontynencie azjatyckim. Będzie to zarazem czwarta papieska wizyta w Korei Południowej. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
6: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
0: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to miejscami do 37, a w większości regionu do 35 stopni. Jeśli chodzi natomiast o jutrzejszy dzień, on jeszcze cieplejszy i jeszcze bardziej burzowo i deszczowo będzie, bo burze i deszcze mogą wystąpić już praktycznie w każdym rejonie Dolnego Śląska, a temperaturowo 37, a nawet 38-39 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
15: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
14: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
15: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
14: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
15: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
14: Więcej informacji na simwrocław.pl.
16: Reklama.
17: Tu Radio Rodzina.

0: Znajdujemy się dzisiaj na zajezdni Borek, gdzie jakiś czas temu odbyły się wrocławskie mistrzostwa motorniczych. Motorniczowie, którzy wygrali wówczas te zawody, reprezentowali MPK Wrocław na ogólnopolskich zawodach motorniczych i właśnie z nami są autorzy trzeciego miejsca na tych mistrzostwach.
1: Grzegorz Golisz.
2: Iwona Flanc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie to uczucie zająć trzecie miejsce na tle całej Polski?
2: Uczucie bardzo fajne. No, mistrzostwa odbyły się w Poznaniu w tym roku. Było całkiem sporo przedstawicieli z różnych miast. Fajnie jest zająć miejsce na podium, zwłaszcza, że bardzo dużo było tych drużyn. Każdy był przygotowany, każdy chciał osiągnąć jak najlepsze miejsce, więc konkurencja była duża i cieszymy się, że udało nam się zająć miejsce na podium.
1: Ja też po raz pierwszy uczestniczyłem w ogólnopolskich. Moje przemyślenia, emocje, jakie były, to dosyć dużo szczęścia miałem, dużo emocji takich pozytywnych mi towarzyszyło. No, tak jak koleżanka powiedziała, no, drużyny rywalizowały wszyscy, to tylko podczas zawodów. W międzyczasie to śmiechy, dowcipy, czy jakieś różne opowieści z doświadczeń własnych, czy czegokolwiek.
0: W jakich konkurencjach startowaliście? Co się działo podczas tych mistrzostw?
2: Jeśli chodzi o sam konkurs, konkurs składał się z dwóch tur. W każdej turze jedno z nas było jakby osobą taką motorniczym, a druga osoba była taką osobą wspomagającą. I cała tura polegała na tym, że przechodziło się przez kolejne etapy. Jeśli chodzi o tramwaje były troszkę inne niż u nas. Pierwsza część była na Siemensie Kombino i tam trzeba było precyzyjnie trzymać się na przystankach, nie rozlewając zbyt dużo wody, która była w misce przyczepionej do tego tramwaju. Później trzeba było stanąć tak najbliżej przeszkody. Kolejno trzeba było rozpędzić się do 25 km na godzinę, zatrzymać się w odpowiednim miejscu, korzystając tylko i wyłącznie z hamowania takiego roboczego, elektrodynamicznego. Kolejna konkurencja to były kręgle. Wiadomo, że chodzi o to, żeby zbić ich jak najwięcej. Przesiadamy się potem do Moderusa Gamma, tylko troszeczkę innego niż u nas, a mianowicie dwukierunkowego. No i tam trzeba było ustawić sobie, można powiedzieć, przeszkodę. Był to taki koziołek. Koziołek troszeczkę miał przypominać nam jednak człowieka, czyli mieliśmy go tak ustawić, żeby go nie potrącić, a mimo wszystko ustawić go jak najbliżej tramwaju. Później trzeba było dojechać do rampy dla osób z niepełnosprawnościami, ale trudność była taka, że były to czwarte drzwi z lewej strony, których u nas praktycznie nie ma i się nie ma gdzie, że tak powiem, przetestować w tej kwestii. No i na koniec bilard. I już. I najpierw jedna osoba, później druga, więc wszystko było, powiedzmy, na czas, więc trzeba było się troszeczkę nabiegać, na emocji było dużo, bo każdy chce wystąpić i pokazać się z jak najlepszej strony oczywiście.
0: Czy tutaj czas był tym czynnikiem, który decydował o zwycięstwie, czy na przykład precyzja również?
1: Czas był drugorzędny, bo to przy remisie jakimkolwiek punktowym wtedy czas się liczył, ale bardziej punkty się liczyły właśnie z tego koziołka czy z bilarda. No nie chwaląc się, no my byliśmy mistrzami w koziołku dwa razy maksymalną ilość punktów, więc nasze wrocławskie ulice nam się przydały do ćwiczenia w międzyczasie, nie?
0: Pani Iwona wspomniała o tym, że tramwaje były troszkę inne. Czy tutaj ciężko było się przedstawić z tych wrocławskich na poznańskie tramwaje? Czy to wpłynęło jakoś na to, jak dojeżdżaliście chociażby do wyznaczonego miejsca?
2: Była to jakaś trudność. Ciężko było się przyzwyczaić do tych wagonów, ale z drugiej strony wszyscy, oprócz Poznania, byli w takiej samej sytuacji, więc jakby tutaj każdy miał porówno szans i był taki dzień pierwszy, treningowy, gdzie można było się z tymi wagonami trochę zapoznać i popróbować. Wiadomo, że to nie było takie próbowanie jak na mieście, gdzie jest jednak szlak i jest dużo, dużo czasu i dużo miejsca, no ale taką podstawową obsługę wydaje mi się, że w miarę opanowaliśmy. Jak widać, poszło nam całkiem przyzwoicie.
0: No to jak się prowadziło poznańskie tramwaje?
1: Można powiedzieć po poznańsku, ale tam jest inaczej czuwak, bo my mamy czuwak na przykład w stopie, a tam jest w ręku. To jest dla nas nowość, bo nie mamy czegoś takiego tutaj we Wrocławiu. Też trzeba było pamiętać o tym i wyczuć te, tak koleżanka powiedziała, wyczuć te tramwaje, tak? Jak hamują, w którym momencie mamy zahamować, żeby ten, no jakoś tam wyszło dobrze i poszło, choć mi koleżanka na początku trudne, ciężkie warunki postawiła, jak to mówią, twarde, a ja jako drugi, no myślę, że dałem radę.
0: Na czym polegały te ciężkie warunki?
2: Myślę, że chodzi Grześkowi o to, że po prostu już po pierwszej turze mieliśmy to trzecie miejsce, no i była ambicja, żeby jednak utrzymać lub zająć jeszcze wyższe miejsce. No, udało nam się utrzymać to miejsce, więc jesteśmy zadowoleni z tego.
0: Która z tych konkurencji sprawiła najwięcej frajdy albo największe wyzwanie?
2: Największa frajda jest, myślę, z rozbijania tych kręgli. Z jednej strony jest to trudne zadanie, bo fajnie to wygląda, ale w piłkę jest ciężko uderzyć, bo jednak automatycznie zawsze hamujemy przed przeszkodą, żeby w nią nie uderzyć, a tutaj trzeba było to zrobić. Najfajniej to wygląda, najbardziej spektakularnie. No a jeśli chodzi o taką najbardziej wymagającą konkurencję, to jednak dojeżdżanie do tej rampy, myślę, że to było dla wszystkich trudne i dla motorniczych z Poznania również, także tutaj wszyscy byliśmy na równo i jednym się udało, innym się nie udało. No to było trudne i naprawdę myślę, że nie dało się tego nauczyć.
0: A u pana?
1: No tak samo, rampa, no mi trochę gorzej kręgle poszły, bo psychologia działa, że jak coś trzeba uderzyć, no niestety w pewnym momencie jest ten hamulec bezpieczeństwa. Mnie się najbardziej podobały właśnie te przystanki i no i oczywiście koziołek.
0: Czy ten hamulec, o którym mówicie, to jest taka cecha, którą każdy motorniczy wyrabia w sobie podczas stażu prowadzenia?
2: Czy myślę, że to jest po prostu instynkt samozachowawczy. I jak jeździmy samochodem, jak jedziemy rowerem, jakkolwiek się poruszamy, człowiek po prostu nie chce w coś uderzyć i to działa u nas dokładnie tak samo, tylko tyle, że u nas musimy reagować szybciej, więc staż pracy wpływa jedynie na to, że przeszkody widzimy szybciej i reagujemy na nie szybciej, żeby płynnie się zatrzymać, nie hamować na ostatnią chwilę. No ale jeśli już dochodzi do takiej sytuacji, że przeszkoda się pojawia nagle, to reakcja również jest natychmiastowa. Tutaj jakby nie ma czasu na przemyślenia, tylko ta ręka czy noga sama po prostu reaguje, żeby się zatrzymać przed.
0: I jak pani prowadziło się poznańskie tramwaje?
2: Fajnie, bardzo mi się podobają. Generalnie no, są te kabiny już w tych nowoczesnych tramwajach, są takie dosyć podobne do siebie. Mają jakieś, wiadomo, każdy ma troszeczkę inaczej ułożone przyciski, troszkę inaczej to gdzieś tam w środku jest, wygląda, ale no fajne, nowoczesny tabor, fajnie się prowadzi. Myślę, że jakbyśmy wyjechali na miasto, to jedno kółko i bylibyśmy jak u siebie, także.
0: Tak jak powiedzieliśmy, Wrocław zajął trzecie miejsce na podium. Motorniczowie z Gorzowa Wielkopolskiego wygrali, a na drugim miejscu uplasowały się tramwaje śląskie. No to jakie plany na kolejne lata? Planujecie powrócić i zdeklasować rywali?
2: Mam nadzieję, że w kolejnych latach pojawią się u nas eliminacje takie wewnętrzne. I jeśli uda nam się lub komukolwiek innemu z naszej firmy tutaj wygrać i reprezentować nas na arenie takiej międzymiastowej, no to będziemy trzymać kciuki, żeby poszło jak najlepiej, lepiej niż nam. Na pewno trzeba mieć ambicje, żeby zająć pierwsze miejsce i być najlepszym w całej Polsce.
0: Czy do takich zawodów da się przygotować wcześniej?
1: Niekoniecznie, bo trzeba trafić w konkurencje, jakie są, tak? A to konkurencje ustala organizator. My żeśmy tutaj z naszym trenerem Arturem ćwiczyli coś, no ale praktycznie nic z tego nam się nie przydało. Może ewentualnie trochę hamowania, żeśmy mieli też takiego ale awaryjnego, nie roboczego. A tak to szkolimy się na mieście.
2: To jest tak, że konkurencje są praktycznie nie do wyćwiczenia. Co ktoś wymyśli, to tak będzie i tutaj nikt nas nie sprawdza na tym konkursie z pracy, jaką mamy na co dzień, czyli z takiej obsługi typowej pasażerów. No fajne to jest.
0: Czym dla was osobiście jest ten sukces?
2: Ja jestem z nas dumna i bardzo się cieszę i jest to dla mnie jakaś radość i forma takiego poczucia, że robimy to dobrze i...
1: No ja dodam jeszcze, że możliwe też, że to jest nasze udokumentowanie naszej wartości, że po prostu jesteśmy, nie powiem najlepszymi, bo najlepszy to nie istnieje taki motorniczy moim zdaniem, ale jesteśmy dobrymi motorniczymi i po prostu wiemy, co robimy, znamy się na tym, co robimy i dalej będziemy dążyć do tego, żeby być jeszcze lepsi.
0: Dlaczego warto zostać w ogóle motorniczym?
2: Ja myślę, że jest to fajna praca, ciekawa. Ja ją bardzo lubię. Bardzo chwalę sobie to, że w tej kabinie jestem sama i sama decyduję, co robię. Czyli jeśli cokolwiek się dzieje, to ja mam w pewnym sensie ostatnie słowo, tak na miejscu powiedzmy. Nie jest to praca monotonna, bo codziennie jeździmy na innych liniach, innymi tramwajami, spotykamy innych ludzi. Można pracować i rano, i po południu, i w nocy, i w... Tak naprawdę ta praca się po prostu nie nudzi. Fajnie jest u nas w MPK.
1: Tak, koleżanka powiedziała, nie ma monotonii. Zapraszamy wszystkich chętnych do nas.
0: A ja przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj ze zdobywcami trzeciego miejsca na ogólnopolskich mistrzostwach motorniczych. Z nami byli
2: Iwona Flant
1: i Grzegorz Golisz.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękuję. I chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że cały ten sukces nie wydarzyłby się, gdyby nie nasz trener Artur Kowalski, którego serdecznie pozdrawiamy.
1: Również pozdrawiam Artura i wszystkim życzę dobrego dnia.

0: Skoro już też mówimy o upałach i radach na przetrwanie tego czasu, no to słuchajcie, warto też zwracać uwagę na swój organizm, czy mianowicie nie wysyła on nam objaw tego, że jest on przegrzany. Co może o tym świadczyć? Otóż może być to silny ból głowy, zawroty, nudności, osłabienie, czy chociażby dezorientacja. Mogą świadczyć właśnie o przegrzaniu się organizmu. Jeżeli pojawiają się takie objawy, jak najszybciej należy przenieść się do chłodnego miejsca, nawodnić się, a w razie pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pomoc pod numerem 112. I skoro już mówimy o zwracaniu uwagi, no to warto też zwracać uwagę na osoby starsze, bo dla nich upały są szczególnie niebezpieczne. Warto więc sprawdzać, czy nasi bliscy i sąsiedzi mają dostęp do wody, przebywają w chłodnym miejscu i czy dobrze się czują. Czasem właśnie taki zwykły telefon lub nawet i krótka wizyta mogą mieć ogromne znaczenie.
1: Tu Radio Rodzina.

Codziennie rano można zaobserwować, że chmury zmieniają swoje kolory. I na przykład dziś rano, gdy jechałam do radia, no to widziałam, że chmury były takie różowawe, tak podświetlone od dołu. Bardzo pięknie to wyglądało. Ale czy wiedzieliście, że znaczenie barwy porannego nieba może przekładać się na to, jaka będzie pogoda w danym dniu? No więc jeżeli, tak jak dziś, mieliśmy różowe lub czasem zdarzają się też i czerwone chmury o poranku, te zazwyczaj zwiastują pogorszenie pogody, deszcz lub burzę w ciągu dnia. No więc gdy patrzymy na dzisiejszą prognozę pogody, to faktycznie coś tutaj może się zgadzać. Czy to się sprawdzi? No to jak to się mówi, najstarsi górale to tylko wiedzą.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Polska ma się stać hubem gazowym regionu. Upały dają się we znaki także zwierzętom. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M. Takie informacje przekazał wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona dziś przed południem 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. Polska ma się stać hubem gazowym regionu. Takie deklaracje składa minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma też pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększać tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ben O'Connor.
1: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
1: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gazsystem Sławomir Hinz.
3: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
1: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie warto czekać, aż zawyją syreny alarmowe. Służby przypominają, gdzie schronić się w sytuacji zagrożenia. Dla przykładu w Śląskiem Straż Pożarna i Nadzór Budowlany prowadzą inwentaryzację takich miejsc, a aplikacja Schrony pozwala sprawdzić, które z nich znajdują się najbliżej. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, przypomina, jak powinniśmy się zachować w sytuacji zagrożenia.
5: Jeżeli jesteś w domu, schroń się zgodnie z zasadą dwóch ścian. Jest to miejsce oddzielone od zewnętrznej elewacji dwoma ścianami i bez okien. Lub przejdź na najniższe kondygnacje budynku, na przykład do garażu lub piwnicy. Jeżeli znajdujesz się na zewnątrz w sytuacji nagłego zagrożenia, poszukaj bezpiecznego schronienia, na przykład w tunelach, przejściach podziemnych. W znalezieniu takich miejsc schronienia pomoże narzędzie, gdzie się ukryć. Po jego uruchomieniu wskaże na mapie najbliższe punkty tymczasowego schronienia.
0: Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez systemy alarmowe oraz środki masowego przekazu, radio i telewizję. Dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń obowiązują alerty drugiego, trzeciego i tylko w niektórych miejscach pierwszego stopnia przed upałem, a upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
6: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów. Jednocześnie spada liczba adopcji.
7: Radio Rodzina. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody i skupimy się na tym, co w dniu jutrzejszym. Bo jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, deszczowo i burzowo na całym Dolnym Śląsku, również i znacznie cieplej, do 38 nawet stopni, jak nie i więcej. Jutro również deszcze i burze, a te deszcze i burze mogą przełożyć się również i na czwartek, na piątek, jednak te dni kolejne będą nieco chłodniejsze, 30-25 stopni, czwartek, piątek kolejno.
8: Reklama.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
14: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. No, jak już uważnie nas słuchacie, to sierpień jest powrotem audycji Oblicza Wrocławia. Po miesięcznej przerwie jesteśmy z Wami. Słuchajcie nas każdy dzień od poniedziałku do piątku. No i wtorkowe audycje, jak zawsze, poświęcone sprawom edukacji, młodzieży, dzieciom. Łączymy się telefonicznie z Agnieszką Rossą, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: No, jaka energia, to jestem zaszokowany. Tak, wakacje wciąż trwają, ale chcemy porozmawiać o tym, co za nami, bo w MDK-u wakacje są zakończone, tak jakby można by powiedzieć. Jest teraz u was przerwa z kolei. Co się działo? Bo lipiec to dużo propozycji dla dzieci, młodzieży, no i też dużo chyba przygody, nowych umiejętności i zabawy.
2: Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, a entuzjazm jest właśnie spowodowany tym, że mieliśmy cudowne wakacje. Lipiec był poświęcony aktywności, kreatywności, wycieczkom oraz oglądaniu nowych miejsc i przestrzeni, nauce oraz dobrego takiego czasu, gdzie możemy powiedzieć, że dzieci i młodzież mogły bardzo ciekawie i kreatywnie spędzić wakacyjny czas.
1: Rozmawialiśmy o tej ofercie, która była przed wakacjami. Udało się to wszystko zrealizować, wycieczki, odwiedzanie różnych ciekawych miejsc, ale też i zajęcia lokalnie w MDK-u?
2: Tak. Podzieliliśmy naszą aktywność w ten sposób, że były zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne, zajęcia z akrobatyki sportowej, były szachy, były zajęcia sportowe z judo i tenisa stołowego oraz oczywiście tutaj dużo było też takich propozycji związanych ze światem artystycznym, na których to panie prezentowały autorskie programy, podczas których pokazywały nowe techniki, realizowały ciekawe projekty. Muszę tutaj przybliżyć Państwu taką opowieść. Powstawały ceramiczne naczynia użytkowe, fantazyjne kwiaty, egzotyczne dżungle, kosmiczne planety oraz zwierzęce hybrydy. Także widzicie Państwo, tutaj się nie nudziliśmy i tworzyliśmy naprawdę świat, którego jeszcze nie ma, ale my już mamy go w wyobraźni. Mhm. I uczestnicy naszych zajęć wakacyjnych projektowali torby, koszulki, stroje kąpielowe, klapki plażowe, do tego był design okularów przeciwsłonecznych oraz realizowali takie działania jak kolorowe latawce, no wiadomo, pocztówka z wakacji, morskie opowieści na szkle oraz tworzyli wielkoformatowe prace z egzotycznymi owocami oraz ogromne tekturowe przestrzenne domki, do których można było wejść. Były one oczywiście też zdobione przez grupy dzieci i młodzieży, którzy to tworzyli. Nie zabrakło także animacji poklatkowej, zajęć plenerowych oraz wielu kreatywnych technik od akwareli i pasteli przez monotypię, pointylis i wydrapywanki, aż po kolaż na szkle. No to Państwo widzicie.
1: Pani dyrektor, tu widzę sportowo, bardzo mocna noga sportowa, druga noga to artystyczne tutaj talenty, ale no co z wycieczkami, bo mnie te najbardziej interesują. Czy Wrocław zwiedzaliście?
2: Wycieczki też były, bo postanowiliśmy w tym roku stworzyć taką propozycję, która pozwoli naszym uczestnikom zajęć często stacjonarnych w pracowniach, żeby wyjechały poza placówkę, żeby zobaczyły i Wrocław, i okolice. I teraz właśnie przytoczę Państwu, jak to wyglądało. Mieliśmy bardzo dużo wycieczek, które właśnie aktywizowały naszych uczestników od strony też sportowej, bo byliśmy prawie 6 razy na rolkach. Byliśmy na trampolinach, pojechaliśmy do wioski indiańskiej, oglądaliśmy zoo, przeszliśmy się na warsztaty do Muzeum Geologicznego, byliśmy w małej Szkutni oraz mieliśmy rejs statkiem oraz oczywiście oglądanie też tutaj okolic wspaniałych. I tutaj muszę się też pochwalić, że pojechaliśmy troszeczkę dalej do Krośnic, które leżą koło Milicza i tam nasi uczestnicy łącznie ze mną, bo też pojechałam, jeździliśmy kolejką wąskotorową, potem meleksami, przechodziliśmy groblą pomiędzy dwoma stawami i poprzez lornetki, które otrzymaliśmy od pana, znawcę ptaków i przyrody właśnie Doliny Baryczy, opowiadał nam właśnie te wszystkie ciekawostki i pokazywał, i mogliśmy oglądać je poprzez właśnie te lornetki. Mhm. A niesamowitą też atrakcją dla dzieci i dla dorosłych była Farma Wielbłądów. Byliśmy odwiedzić to szczególne miejsce. Nie w Egipcie, aczkolwiek może któregoś razu i pomyślimy o takich wycieczkach. Na razie Polska i okolice Żmigrodu. Byliśmy tam na farmie i oglądaliśmy wielbłądy, które były maleńkie, duże. Były też tam zwierzęta takie troszeczkę, może niepodobne do wielbłądów, teraz mi wypadła nazwa, ale bardzo ciekawe.
1: Ja będę strzelał, pani dyrektor, maluszki. Kapi.
2: No.
1: Kapi?
2: Nie kapi, nie. Ani nie lama. Jeszcze jest takie trzecie, takie śmieszne.
1: Dobrze, to, ale pani dyrektor, to zróbmy tak, taki konkurs dla państwa, proszę strzelać. Co to jest pod Żmigrodem oprócz małych wielbłądów? Nawet ja już w ogóle jestem zaskoczony, że jest jakaś farma wielbłądów i to w Polsce. Bądźcie z nami, za chwileczkę wracamy, powiemy o tym, co przed nami w nowym roku szkolnym w MDK-u Fabryczna.

0: Jest nam Agnieszka Rossa, dyrektor MDK Fabryczna. Pani dyrektor, no słyszeliśmy, że aktywnie te wakacje zostały zaproponowane w lipcu. Sierpień, jak wspomniałem, chyba tutaj jest przerwa, tak, jeżeli chodzi o zajęcia. Tak, proszę tutaj nam powiedzieć. Ale to nie znaczy, że MDK jest zamknięty, bo są plany i prace nad tym, co będzie od września. Co takiego czeka na uczestników? Może spójrzmy na to przekrojowo, bo wszystkiego chyba nie jesteśmy w stanie wymienić z tego tak dużo, ale tak pod takim, może pod takim kątem, co będzie kontynuowane, co nowego się pojawia?
1: Myślę, że tutaj jest bardzo dobre stwierdzenie pana redaktora, że no mamy taki czas przygotowania do nowego roku 2027-2028 i tutaj na pewno część tej oferty edukacyjnej będzie kontynuowana ze względu na to, że mamy bardzo dużo uczestników i zapraszamy wszystkich państwa, którzy już w sierpniu zastanawiają się, gdzie edukacja państwa dzieci ma się odbywać, nie tylko w szkole, ale być może też na zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Dlatego też zapraszamy państwa od godziny 13:30 do prawie 20:00 do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna na Nowym Dworze. W budynku mieścimy się Szkoły Podstawowej nr 113. To jest ważne, bo czasami po prostu no warto powiedzieć, gdzie dokładnie nasz Młodzieżowy Dom Kultury się znajduje.
0: Ale przepraszam, ja tu się wtrącę. Nie tylko mieszkańcy osiedla mogą uczestniczyć w zajęciach, w propozycjach.
1: Doskonale, panie redaktorze. Dziękuję za to wsparcie. Do słuchaczy Radia Rodzina. No oczywiście my mamy ten tramwaj, który dojeżdża na Nowy Dwór, więc też możliwość dojazdu bezkolizyjna, jeśli chodzi o samochód, to mamy tą możliwość. Także zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy widzą możliwość tutaj, żeby do nas dotrzeć na popołudniu z dziećmi, albo jeżeli są dzieci już starsze, to po prostu mogą samodzielnie do nas przyjeżdżać i my mamy właśnie te sekcje, które są realizowane aż do godziny 20:00.
0: Jak je możemy podzielić? Bo tak, tu już się trochę to wyłoniło. Sport, różnego rodzaju artystyczne.
1: Sport, zajęcia artystyczne, następnie mamy zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne. To myślę, że i zajęcia edukacyjne, dlatego że też stawiamy mocny taki akcent na to, żeby się dzieci też przy okazji zabawy, rozrywki i spędzania ciekawie czasu też uczyły. Więc tutaj możemy do tej grupy doliczyć takie zajęcia jak język angielski. Bardzo dużo mamy uczestników. Pani Magdalena pięknie tutaj uczy tego języka. Być może w przyszłym roku będziemy też współpracować z taką organizacją studencką ISEC, więc będziemy mieć gości jeszcze ze świata, a oni są native speakerami, więc możemy po prostu wtedy spokojnie się tego angielskiego uczyć przy okazji opowieści o różnych krajach. Także
0: pani dyrektor,
1: taką propozycję przygotowujemy.
0: Bardzo dobrze się tego słucha, ale czy są miejsca jeszcze, bo jak to wygląda? Zapisy, no, pamiętam, były przed wakacjami. Tutaj chwalimy się, jakie są super zajęcia. No ale to chcemy się zapisać, powiedzmy.
1: Zobaczymy, panie redaktorze, zobaczymy, jak to będzie. Bo sama też tutaj nie będę odpowiadała tak jeden do jeden, dlatego że po pierwsze mieliśmy rekrutację kontynuującą, elektroniczną i rekrutację potem dla osób nowych, które chciały się zrekrutować do nas. Ale również jest 1 września i tutaj chciałbym też mocny akcent postawić. 1 września od godziny 16 do godziny 19 nasz MDK jest otwarty i wszyscy nauczyciele, którzy pracują w MDK-u, będą z państwem rozmawiać o tych właśnie szczegółach. Ile jest miejsc, czy można się zapisać na listę dodatkową, bo czasami są rotacje w grupach, więc nie ma się co zrażać, jeżeli nawet się państwo w pierwszym rzucie nie dostaniecie wraz z dziećmi. Często się zdarza tak, że po prostu niektórzy rezygnują, są rotacje, tak jak wspomniałam, więc warto być z nami w kontakcie.
0: Okay.
1: Wtedy nauczyciele opowiadają o szczegółach, o swojej sekcji, o godzinach pracy, a także myślę, że ten pierwszy tydzień będzie poświęcony takim prezentacjom, żeby osoby, które są jeszcze niezdecydowane, mogły zapoznać się ze specyfiką naszych zajęć.

0: Pani dyrektor, czy w MDK-u Fabryczna w tym roku nadchodzącym, nowym szkolnym, pojawią się jakieś nowości? Coś nowego wprowadzacie? Jakieś nowe propozycje?
1: Analizowałam naszą ofertę i doszłam do wniosku, że w świetle zmieniającej się w ogóle edukacji potrzebujemy zajęć, które będą troszeczkę takie pokazujące obszar matematyczny, logiczny, gier logicznych, matematyczno-informatycznych. Z zacięciem mamy też projektowanie graficzne oraz elementy związane z tym, że poszerzymy też ofertę związaną z szachami. Mhm. Czyli tutaj te działania polegające na tym, że ten umysł będziemy ścisły rozwijać i w ciekawe, interesujące formy przeobrażać, to myślę, że w sierpniu będą jeszcze elementy reklamy na naszej stronie internetowej i tam będziemy opisywać te szczegóły, które tutaj teraz tylko zarysowuję.
0: Mm-hmm, okej. Okay. Dobrze, to podajmy jeszcze stronę już teraz może.
1: www.mdk.wroc.pl i tam Państwo możecie zerknąć też na zdjęcia związane z tą naszą aktywnością wakacyjną, zobaczyć sobie pewne archiwalia dotyczące naszego roku szkolnego, który się skończył i zapraszamy serdecznie do naszej placówki.
0: Koniecznie muszę zapytać o takie pokazywanie się na zewnątrz, tak? Bo rozwijanie talentów to jest jedno, ale drugie to też możliwość pokazania tej pracy, którą wykonują dzieci i młodzież. Co przed nami w najbliższym czasie? Jakieś jesienne propozycje? Może coś na otwarcie? Tutaj dzień otwarty pani wspomniała. Co jeszcze się szykuje?
1: Jak pan wspomniał, to my jesteśmy placówką, która od lat bardzo ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym osiedla Nowy Dwór i tutaj 5 września będziemy Państwa zapraszać wraz z organizatorem Radą Osiedla Nowy Dwór i reprezentowanym przez pana Łukasza Olberta i na jesienny festyn osiedlowy. I tam będzie wiele atrakcji, dmuchańce, różnego rodzaju aktywności, przyjadą na pewno ciekawe jakieś tutaj propozycje, więc pewnie to wszystko jeszcze na plakacie się pojawi. Natomiast my ze swojej strony na pewno będziemy czy muzycznie się tutaj aktywności pokazywać, żeby zapraszać też na nasze zajęcia, czy warsztaty pokazywać, czy też mieć punkt informacyjny dla Państwa, którzy nie dotarli 1 września, a wiadomo, pierwsze 2 tygodnie września to jest cały czas aktywność taka rekrutacyjna, zapisy, opowieści, co mamy ciekawego. Też rozpocznę zajęcia nowe z florystyki, bo szanowni Państwo, zakończyłam roczny kurs z tego przedziału, że tak powiem, działalności i poszerzamy właśnie też naszą ofertę o kompozycje związane...
0: Gratuluję, to jest coś, roślinne. Co jest teraz poszukiwane, to
1: tak,
0: jest bardzo ciekawa umiejętność.
1: Jesteśmy, florystyka, opowieści o roślinach, opowieści o kompozycjach, o tym, w jaki sposób ożywić wnętrza, zrobić piękne dekoracje.
0: Ale pani dyrektor, ja bardziej bym liczył na jakieś jesienną edycję, ciasto dyniowe czy zupa, to na to bym przyszedł.
1: No to już będzie święto dyni, na które będziecie się Państwo pewnie szykować, to na pewno, ale mówię, początek września to będą różnego rodzaju aktywności. Na razie wiem, że jesteśmy na jesiennym festynie osiedlowym, a na pewno jakieś wystawy i różnego rodzaju działania będziemy aktywnie na stronie pokazywać, także bądźcie Państwo z nami, dlatego że robimy też projekty właśnie, jak tutaj wspomniałam, z Isaaciem, będziemy z ekoplastyczne, ekologiczne i tutaj współpracujemy też z firmą Ecosystem. Jest to działanie po prostu mające na celu promowanie tej wartości związanej z tym, że my działamy ekologicznie i uczymy tego i współpracujemy tutaj.
0: Pani dyrektor, sierpniowe spojrzenie na to, co było i co będzie. Myślę, że jeszcze bliżej takich dużych wydarzeń usłyszymy się na pewno w obliczach Wrocławia, a już teraz z racji na czas, który nas goni, się żegnam. Dziękuję bardzo za te zaproszenia, które padły dzisiaj w obliczach Wrocławia i przypomnę naszym słuchaczom, słuchaczkom, że gościnią obliczy Wrocławia była Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Ja bym jeszcze mogła dłużej, ale to może jeszcze...
0: Ja trenuję asertywność.
1: Naprawdę, polecam się serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Przyłączam się do tych pozdrowień. Pozdrawiam Państwa, Łukasz Ligorowski.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

4 sierpnia 1901 roku w Nowym Orleanie urodził się Louis Armstrong, jeden z najpopularniejszych muzyków w historii jazzu. To Armstrong wymyślił scat, czyli śpiewanie bez słów. Legenda głosi, że wydarzyło się to, gdy podczas nagrywania jednej z piosenek zgubił kartkę

2000 roku 19-letni brytyjski wokalista Craig David po raz drugi wprowadził na pierwsze miejsce listy na Wyspach Brytyjskich swoją piosenkę zatytułowaną Seven Days. Został najmłodszym wykonawcą wśród mężczyzn, którzy dwukrotnie zdobyli szczyt zestawienia.

4 sierpnia 1959 roku urodziła się Renata Danel, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów piosenek. Na ogólnopolskiej estradzie zadebiutowała w 1976 roku, gdy zdobyła Złoty Samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Wygrana przyczyniła się do nawiązania współpracy z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, z którą wokalistka dokonała pierwszych

1958 roku Billboard wprowadził nową listę przebojów, zatytułowaną Hot 100 Singles Chart, czyli gorącą setkę singli. Na pierwszym miejscu pierwszego zestawienia znalazła się piosenka Poor Little Fool Ricky.

4 sierpnia 1990 roku Mariah Carey rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na czele amerykańskiego zestawienia singli piosenkę Vision of Love. Jej debiutancki singiel został nominowany do 3 nagród Grammy i zapoczątkował passę kolejnych numerów 1.

4 sierpnia 1902 roku w Warszawie urodziła się Hanka Ordonówna, a właściwie Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska. Kiedy w 1931 roku zaśpiewała Miłość ci wszystko wybaczy, zyskała ogromną popularność. Wtedy jej głosem zachwycił się hrabia Michał Tyszkiewicz, którego Ordonka 2 lata później poślubiła. Autor

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzech.

0: Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Nie żyje dziennikarz Andrzej Morozowski. Radość, nauka i integracja, czyli wakacje z Caritas. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek wyższego zapotrzebowania, ale także dla jej największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Tomasz Fęgskę rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
1: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
2: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
1: A musi go zabezpieczyć, bo?
2: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
0: Największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej związany był z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
0: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. Radość, nauka i integracja. Diecezjalne oddziały Caritas zaangażowały się w dofinansowanie wakacyjnych turnusów wypoczynkowych. Dla przykładu z takiej formy wsparcia w archidiecezji katowickiej skorzystało ponad 830 dzieci. Na liście dofinansowanych wyjazdów znalazł się dwutygodniowy wyjazd do Czarnego Dunajca z parafii w Rudzie Śląskiej w Irku. Jego uczestnicy dzielą się wrażeniami.
5: Bardzo dobrze.
6: Fajnie było.
7: No wszystko było fajnie.
8: No jeździmy na różne wycieczki.
9: No fajnie się bawiliśmy, mieliśmy pogodne wieczory.
10: Raz na jeden dzień siedzieliśmy w hotelu i bawiliśmy się na podwórku, a na drugi to jechaliśmy gdzieś do Zakopanego.
0: Dofinansowanie Caritas Archidiecezji Katowickiej do wakacji osiągnęło w tym roku kwotę prawie 200 tysięcy złotych.
11: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to miejscami do 37, a w większości regionu do 35 stopni. Jeśli chodzi natomiast o jutrzejszy dzień, on jeszcze cieplejszy i jeszcze bardziej burzowo i deszczowo będzie, bo burze i deszcze mogą wystąpić już praktycznie w każdym rejonie Dolnego Śląska, a temperaturowo 37, a nawet 38-39 stopni.
3: Radio Rodzina.

0: Fala upałów znowu przybyła nad Polskę i nad Dolny Śląsk, a więc myślę, że jest to dobry moment, by przypomnieć, co należy zrobić i jak należy zadbać o siebie, ale też i o innych. Pierwszą taką radą, myślę najważniejszą, jest to, że należy pić wodę, bo słuchajcie, w czasie upałów nasz organizm bardzo szybko traci wodę, dlatego należy pamiętać o regularnym nawadnianiu się i najlepiej sięgać po wodę niegazowaną, a także pić ją przez cały dzień, nawet jeśli jeszcze nie odczuwamy pragnienia, bo odpowiednie nawodnienie pomaga nam uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu.
1: Tu Radio Rodzina.

Takich rad na upalne dni jest sporo i przed nami kolejna, bo jak wiemy, te temperatury nawet do 37-38 stopni, a nawet w okolicach 40 stopni będą miały takie temperatury, a najgorętsze godziny dnia to nie jest najlepszy moment na spacery czy na intensywną aktywność. Te najgorętsze godziny dnia akurat przypadają dziś w okolicach godziny 15, 16, 17, więc jeśli możemy, zostańmy w cieniu albo w chłodnym pomieszczeniu. Gdy jednak musimy wyjść na zewnątrz, należy pamiętać o tym, żeby założyć coś na głowę, a także i użyć kremu z filtrem UV przed wyjściem z domu.

0: Powiedzieliśmy o tym, że należy unikać słońca i pić wody, ale równie ważne jest to, by nie nagrzewać organizmu dodatkowo chociażby swoim ubiorem, więc podczas upałów należy wybierać jasne, przewiewne ubrania, które wykonane są z naturalnych materiałów. Na przykład sprawdzi się tutaj bardzo dobrze len. Dzięki tym ubraniom organizm łatwiej oddaje ciepło, a my czujemy się nawet bardziej komfortowo, nawet podczas właśnie wysokich temperatur.
1: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

0: Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. PiS kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Mamy rekordowy sezon pożarowy w lasach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma zostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort energii liczy także, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. PiS kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Politycy chcą, by została zbadana zgodność przepisów wprowadzających moduł wiedzy o zdrowiu seksualnym z konstytucją, poinformował o tym wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
2: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywany edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej, która odchodzi od tego, co zapisane jest w artykule 18. W ogóle nie traktuje artykułu 18 poważnie i tego wychowania dzieci i młodzieży w duchu artykułu 18, czyli promocji rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, macierzyństwa, a przechodzi do rzeczy, które wchodzą wprost obszar działalności rodziców, a nie państwa polskiego.
0: Politycy ugrupowania chcą także, aby Trybunał Konstytucyjny zabezpieczył zaskarżone przepisy do czasu rozstrzygnięcia sprawy, czyli zamroził je tak, by nie weszły w życie od 1 września.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, ale jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
0: Co istotne, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Czy jest szansa, by w Katowicach powstało Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych? Przemysł kosmiczny już dziś miałby wiele testów przeprowadzić tutaj, w kopalni Wujek, czy w dowolnej innej, twierdzi pomysłodawca inwestycji dr Tomasz Rożek.
5: Problemem są kwestie prawne, ale nie finansowe. Prawne, bo to nie jest tak łatwo wpuścić kogoś do kopalni takiej działającej. Nie mówimy o kopalni dostosowanej do ruchu turystycznego, tylko o takiej działającej kopalni, czy o takiej zwykłej kopalni. To nie jest tak prosto kogoś tam wpuścić z dowolnym urządzeniem. I tak naprawdę dzisiaj to jest ta bariera największa.
0: Dodam tylko, że Bank Gospodarstwa Krajowego ma uruchomić program finansowania samorządów przez okres 50 lat. Z tej puli miałaby zostać sfinansowana budowa kosmicznego centrum w Katowicach.
6: W Radio Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody i skupimy się na tym, co w dniu jutrzejszym. Bo jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, deszczowo i burzowo na całym Dolnym Śląsku, również i znacznie cieplej, do 38 nawet stopni, jak nie i więcej. Jutro również deszcze i burze, a te deszcze i burze mogą przełożyć się również i na czwartek, na piątek, jednak te dni kolejne będą nieco chłodniejsze, 30-25 stopni, czwartek, piątek kolejno.
3: Radio Rodzina.

0: Gdy mówimy o upałach i o tym, jak się przed nimi uchronić, zabezpieczyć, warto też pamiętać o tym, że należy zabezpieczyć również swój dom. No bo nie chcemy wracać do domu, w którym jest gorąco, tak samo jak na dworze, a może i gorzej, więc aby utrzymać przyjemną temperaturę w domu, musimy pomyśleć o tym już z samego rana. Należy więc zamknąć okna, zasłonić rolety, żaluzje, firanki, szczególnie te od nasłonecznionej strony, a dodatkowo wietrzmy mieszkanie wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy na zewnątrz robi się już chłodniej. To bardzo dużo daje i szczególnie wprowadza do domu nowe powietrze, takie świeże powietrze, powiedziałabym.
1: Tu Radio Rodzina.

Powiedzieliśmy chociażby o nawadnianiu się czy lekkim ubieraniu się, a to, co ważne jest, myślę, w upalne dni, również jest jedzenie lekko, czyli lekkie posiłki, a to znaczy dużo warzyw, owoców czy produktów bogatych w wodę. W takich gorących dniach dobrze jest ograniczyć tłuste i ciężkostrawne dania, a także i napoje procentowe, które dodatkowo sprzyjają odwodnieniu organizmu. A skoro o takim lekkim jedzeniu mowa, no to polecam arbuza, sama mam go ze sobą i być może za chwileczkę takiego kęsa sobie wezmę, żeby się jeszcze bardziej nawodnić.

Skoro już też mówimy o upałach i radach na przetrwanie tego czasu, no to słuchajcie, warto też zwracać uwagę na swój organizm, czy mianowicie nie wysyła on nam objaw tego, że jest on przegrzany. Co może o tym świadczyć? Otóż może być to silny ból głowy, zawroty, nudności, osłabienie, czy chociażby dezorientacja. Mogą świadczyć właśnie o przegrzaniu się organizmu. Jeżeli pojawiają się takie objawy, jak najszybciej należy przenieść się do chłodnego miejsca, nawodnić się, a w razie pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pomoc pod numerem 112. I skoro już mówimy o zwracaniu uwagi, no to warto też zwracać uwagę na osoby starsze, bo dla nich upały są szczególnie niebezpieczne. Warto więc sprawdzać, czy nasi bliscy i sąsiedzi mają dostęp do wody, przebywają w chłodnym miejscu i czy dobrze się czują. Czasem właśnie taki zwykły telefon lub nawet i krótka wizyta mogą mieć ogromne znaczenie.

0: Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. PiS kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Mamy rekordowy sezon pożarowy w lasach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma zostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort energii liczy także, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. PiS kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Politycy chcą, by została zbadana zgodność przepisów wprowadzających moduł wiedzy o zdrowiu seksualnym z konstytucją, poinformował o tym wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
2: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywany edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej, która odchodzi od tego, co zapisane jest w artykule 18. W ogóle nie traktuje artykułu 18 poważnie i tego wychowania dzieci i młodzieży w duchu artykułu 18, czyli promocji rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa, macierzyństwa, a przechodzi do rzeczy, które wchodzą wprost obszar działalności rodziców, a nie państwa polskiego.
0: Politycy ugrupowania chcą także, aby Trybunał Konstytucyjny zabezpieczył zaskarżone przepisy do czasu rozstrzygnięcia sprawy, czyli zamroził je tak, by nie weszły w życie od 1 września.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, ale jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
0: Co istotne, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Czy jest szansa, by w Katowicach powstało Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych? Przemysł kosmiczny już dziś miałby wiele testów przeprowadzić tutaj, w kopalni Wujek, czy w dowolnej innej, twierdzi pomysłodawca inwestycji dr Tomasz Rożek.
5: Problemem są kwestie prawne, ale nie finansowe. Prawne, bo to nie jest tak łatwo wpuścić kogoś do kopalni takiej działającej. Nie mówimy o kopalni dostosowanej do ruchu turystycznego, tylko takiej działającej kopalni, czy o takiej zwykłej kopalni, to nie jest tak prosto kogoś tam wpuścić z dowolnym urządzeniem. I tak naprawdę dzisiaj to jest ta bariera największa.
0: Dodam tylko, że Bank Gospodarstwa Krajowego ma uruchomić program finansowania samorządów przez okres 50 lat. Z tej puli miałaby zostać sfinansowana budowa kosmicznego centrum w Katowicach.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to miejscami do 37, a w większości regionu do 35 stopni. Jeśli chodzi natomiast o jutrzejszy dzień, on jeszcze cieplejszy i jeszcze bardziej burzowo i deszczowo będzie, bo burze i deszcze mogą wystąpić już praktycznie w każdym rejonie Dolnego Śląska, a temperaturowo 37, a nawet 38-39 stopni.
7: Reklama.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
7: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe Radia Rodzina.
1: Nazywam się Weronika, jestem z Lubina, idę w grupie 9 salezjańskiej, więc u nas zawsze dużo radości, dużo zabawy. Dlaczego pielgrzymuję? Ponieważ mam tutaj mnóstwo przyjaciół, jest zawsze taka super atmosfera, no i idziemy prosto do Maryi, co jest moją patronką właśnie. To jest moja trzecia pielgrzymka samodzielna, a wcześniej zawsze z rodzicami chodziliśmy w pielgrzymkach takich długich lub na jednodniowych.
2: Powiedziałeś, że jesteś z Lubina, to właściwie inna diecezja.
1: Tak, dokładnie, bo u nas salezjańska była też w diecezji legnickiej, była zawsze grupa, lecz ona się przeniosła tutaj do diecezji wrocławskiej. Idziemy jedną wielką grupą salezjańską z jeszcze większym powerem i z jeszcze większą energią.
2: W tym roku tematem przewodnim jest hasło Uczniowie misjonarze. Jak odbierasz to hasło? Czy ono ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie?
1: No to, że właśnie, że idziemy i pokazujemy ludziom, że faktycznie wierzymy i ta wiara nie musi być siedzeniem tylko w kościele i klepaniem modlitw, tylko faktycznie śpiewaniem, wielką radością, no i tym głoszeniem Pana Boga.
2: A co pomaga pielgrzymom w drodze?
1: Myślę, że pomaga bardzo, jak ludzie właśnie z domów, gdzie przechodzimy, przynoszą jakąś wodę, coś słodkiego, to zawsze super. No i to jest coś pięknego, jak ludzie potrafią się dzielić w takich momentach.
3: My jesteśmy rodzeństwem. Mam na imię Jarosław Basiuk, tu jest mój brat Mirosław Basiuk. My pochodzimy oryginalnie z Ukrainy, jesteśmy Polakami za pochodzeniem. Diecezja Kamiecko-Podolska, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, miasto Winnica. Tutaj studiujemy.
2: Ile masz lat?
3: Ja mam 25.
4: A ja 24.

0: przy okazji zapytam brata, proszę przypomnieć nam, w jakiej brat jest grupie?
1: Szczęść Boże, jestem w grupie 15 Złotej Franciszkańskiej z Karłowic.
0: W tym roku jakaś wyjątkowa intencja?
1: Moja? No tak, to taka indywidualna, za każdym razem mam swoje i w tym roku rzeczywiście bardzo ważna intencja. My już jesteśmy jak misjonarze, bo już namawiamy, zapraszamy do pielgrzymki, do grupy 15 oczywiście. Tę posługę już wykonujemy.
0: Ilu was idzie w tym roku?
1: Zapisanych już jest ponad 100 osób, czyli ja myślę, że tak naprawdę w grupie będzie 150, to chyba każdego dnia. Czyli to już tak na stałe się układa, że jesteśmy drugą co do liczebności grupą. Przewodnikiem od tego roku jest ojciec Emilian. Emilian, który wraca po też już ładnych paru latach, bo on był przewodnikiem grupy przez też wieloletni przewodnik nasz. Także no, nowy, ale rzeczywiście bardzo taki fajny i doświadczony przewodnik.
0: Najważniejsze, że intencja w sercu jest i to bardzo często niesie też nogi.
1: O, to zawsze to tak jest, nie? Ale też i tam zawsze idę też z intencją taką, żebym mógł być pomocny innym.
0: Bardzo dziękuję bracie i owocnej drogi do Maryi.
1: Bóg zapłać.
2: Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja.
3: To spróbujmy jeszcze raz, teraz wszyscy alleluja, bo coś tak słabo nas słychać. To są znaki, ale w takim razie, który chyba zaraz to ogarniemy.
4: Wreszcie, bo będzie ubywać.
0: Szczęść Boże, siostro, my się jeszcze nie znamy. Jestem Daria, Radio Rodzina. Ewa z?
4: Z Wrocławia.
0: Z jakiej parafii?
4: Świętej Rodziny.
0: Jakaś intencja wyjątkowa w tym roku?
4: No mamy podziękowanie, wnuczka nam się urodziła, najmłodsza.
0: Ma na imię?
4: Jest zdrowiutka Liliana.
0: Pięknie.
4: Tak.
0: Co moglibyśmy przekazać pielgrzymom duchowym, którzy nie mogą iść w tej drodze?
4: Modlitwa tylko i wsparcie, żebyśmy wiedzieli, że jeszcze ktoś oprócz nas tam myśli o nas i o całej drodze.
0: A siostra chyba z drugą wspólnotą pielgrzymuje?
5: Ale siostro, po 4 rezonansach jestem.
0: Co się stało?
5: I nie wiem, chyba byłam 22 razy i siostro nie da rady. Ten wyleczę, proszę Maryję, idę dalej.
0: No widzę właśnie, czasami no, tak fizycznie sił brakuje.
5: Brakuje i to no już tyle drogi. Nie wiem dlaczego tak mi się porobiło, ale proszę Maryję, żeby mi oddała ten gregozor, żebym dołączyła.
0: O, proszę.
6: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Trwa piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę. Dziś drugi dzień pielgrzymowania. Pątnicy z Trzebnicy kierują się do Oleśnicy, a my już teraz sprawdzamy, co dzieje się na pątniczym szlaku. Z nami na łączach telefonicznych jest już ksiądz Paweł Jędrzejski, przewodnik grupy siódmej. Halo, halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Księże Pawle, w jakim momencie trasy was zastaliśmy?
2: W tej chwili jesteśmy w Jaksanowicach. To jest drugi postój po Boleścinie. Jest to drugi postój na trasie z Trzebnicy do Oleśnicy. Te dwa okienki były najdłuższe. W związku z tym można powiedzieć, że większość trasy dnia dzisiejszego jest już za nami.
1: A jak wygląda atmosfera w grupie? Czy te upały dają się we znaki?
2: No, dają się we znaki, aczkolwiek pielgrzymi jednak wolą upał niż deszcz. Natomiast też ten upał jest takim przedmiotem i żartów, i różnych też anegdot. No więc też taki ten czas przekuwamy na dobry humor, a śpiew, modlitwa, rozmowy, to wszystko nam pozwala też przetrwać ten upał. Oczywiście nakrycia głowy i picie napojów, wody, to wszystko też nam oczywiście pomaga przetrwać ten czas upałów.
1: To już drugi dzień pielgrzymki, a jak nastroje i jak się pielgrzymuje?
2: Powoli się rozkręcamy, bo to zawsze jest tak, że ten pierwszy etap jest taki, do Trzebnicy z Wrocławia jest taki etap rozruchowy. Natomiast ten drugi to już jest taki etap, też można powiedzieć taki mały egzamin, bo jest to cały odcinek asfaltowy i wielu pielgrzymów uważa, że to jest jeden z najtrudniejszych etapów na tej pielgrzymce i tak nawet się mówi, że jak ktoś przejdzie etap z Trzebnicy do Oleśnicy, to można powiedzieć, że na pewno dojdzie na Jasną Górę.
1: Każdy dzień na pielgrzymce ma swój temat, ma też swoje intencje. Nad czym dziś szczególnie pochylacie się podczas drogi, podczas modlitwy i konferencji?
2: Dzisiaj, jeżeli chodzi o konferencję, to mamy temat o Chrzcie Świętym. Natomiast ten dzień jest taki też piękny ze względu na taką klamrę duchową, ponieważ rozpoczęliśmy mszą świętą w Bazylice w Trzebnicy u świętej Jadwigi. I następnie zwieńczymy w Oleśnicy o 20:00 nabożeństwem pokutnym w Bazylice Oleśnickiej, no i sakramentem pokuty. No bo pielgrzymka to jest też czas naszej przemiany, nawrócenia. No i spowiedź święta jest takim też ważnym elementem i wielu pielgrzymów naprawdę korzysta z tego sakramentu. Tak też Orzech wspominał, że idąc na Jasną Górę, no trzeba w Matki Bożej stanąć z czystym sercem.
1: Na pielgrzymce dzieje się wiele pięknych, często spontanicznych sytuacji. Czy wydarzyło się już coś na trasie, co szczególnie zapadnie księdzu w pamięć?
2: No dzisiaj na przykład takim elementem bardzo potrzebnym są kurtyny wodne. Po drodze ludzie nas częstują, ale też wystawiają kurtyny wodne, co jest takim dla nas momentem ochłody w tym całym skwarze. Natomiast z takich sytuacji jeszcze jakichś ciekawych, no myślę, że sama nasza taka spontaniczność też tych pielgrzymów, bo to nie jest łatwo tym upale iść, ale gdzieś tam się radość, nawet tańce, zabawy na postojach, zwłaszcza młodzi mają też siłę nawet zatańczyć. To są takie piękne elementy spontaniczne, które przełamują tę całą sytuację pogodową.
1: Wiemy, że są różne grupy, każda z grup ma swój charyzmat, a grupa siódma jaka jest?
2: To co ciekawe, grupa siódma jest w zespole grup, bo idziemy w takim zespole o takiej nazwie potocznej Grupa Combo i tam jest nasza siódemka oczywiście, jest grupa też czwarta Oławska, 21 Katedra, jest także grupa szósta z Brzegu. Jest także, będzie grupa 11 od Namysłowa, więc to jest taka niesamowita mozaika grup, co pozwala nam i naszej siódemce też wiele dać tym grupom, a też skorzystać z ich takiego charyzmatu jakichś takich cech szczególnych. Więc chwalimy sobie ten system, bo mamy go od 2 lat i naprawdę ta grupa Combo jest czymś wspaniałym. A przy okazji jest łatwość też służenia, bo jest więcej ludzi do niesienia, nagłośnienia, do śpiewania, gdy na gitarze, więc no, to jest takie wzajemne ubogacanie się.
1: Wspomniał już ksiądz o tych gestach życzliwości i gościnności, które wam towarzyszą. Jest ich wiele na trasie?
2: Jest bardzo dużo. Od samego początku. Są miejscowości, przez które tylko przechodzimy i gospodarze wystawiają na stolikach picie, jedzenie, kanapki przygotowane, wodę, owoce, warzywa. No i na tych postojach są takie właśnie szczególne miejsca, gdzie tutaj parafianie z tych miejscowości organizują się, no można powiedzieć, nawet przygotowują takie jakby obiady i to jest coś niesamowitego, że są w stanie tak się zgrać i to serce nam okazywać.
1: Czy możemy więc powiedzieć, że mieszkańcy tych miejscowości, przez które przechodzi pielgrzymka, też czują tego ducha, czują tą radość i obecność Pana Boga wśród was?
2: Na pewno. Oni też są w dużej ilości pielgrzymami duchowymi, bo sami nie mogą pójść do Częstochowy, ale wiemy o tej największej grupie 16, czyli grupy duchowej. No i też na pewno tutaj ci mieszkańcy w tej grupie duchowej są, a przy okazji jeszcze mogą posłużyć. No ale też otrzymują modlitwę, otrzymują wdzięczność pielgrzymów, pamiątkowe obrazki też okolicznościowe z okazji tej pielgrzymki. Więc w taki sposób, a zwłaszcza modlitwą, co potem jest przy intencjach brzańcowych wymieniane czy na mszach świętych, to możemy im tą modlitwą podziękować.
1: Myślę, że wśród pielgrzymów są osoby, które idą kolejny raz oczywiście, ale są też tacy, którzy po raz pierwszy przemierzają pielgrzymkowy szlak. Jak oni przeżywają swoje pierwsze dni na tym szlaku?
2: Gdzieś tam w kuluarach już z takimi osobami rozmawiałem. Te osoby, one czasami już gdzieś chodziły do Trzebnicy, takie pojedyncze etapy. Gdzieś tam byli też na innych pielgrzymkach. Natomiast no, na razie poznają, tak, grupę poznają też trasę. Aczkolwiek mamy takiego brata, który przyszedł na pielgrzymkę po raz pierwszy i od razu podjął taką bardzo trudną posługę bagażową, czyli załadowanie bagaży na samochód, czy na przykład dyżur w kuchni i mówi, no nie ma chętny, to ja wezmę te dyżury, natomiast będę szedł kolejne etapy. Także nawet niektórzy, wydawałoby się, że będą na razie trasę badać i spokojnie, a tutaj się okazuje, że już włączają się w pielgrzymkę i podejmują dyżury dla pozostałych grup.
1: Pielgrzymka to nie tylko wędrówka, ale również i rekolekcje w drodze, które w tym roku odbywają się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Jakie przesłanie lub jaka myśl z dzisiejszego dnia warto, żeby pozostała również z naszymi słuchaczami Radia Rodzina?
2: We wczorajszej konferencji w sumie skupiłem się na słowach o tym, że uczeń misjonarz musi obumrzeć dla egoizmu swojego, dla jakichś tam swoich zachcianek, po to, żeby w swoim sercu odkryć tę chęć służenia, tak, dla innych, podobnie jak czynił Pan Jezus. I myślę, że taki właśnie uczeń na początku uczy się od Chrystusa, tej postawy miłości, no i potem jako misjonarz przez codzienność, przez takie proste gesty, nawet na pielgrzymce, proste gesty życzliwości, podanie komuś kubka z kompotem, kanapki, służbę i to wszystko jest takim właśnie byciem uczniem, misjonarzem, a mamy też przecież swoje codzienne miejsca, gdzie jesteśmy i potem się właśnie poznaje też uczniów Pana Jezusa, jak się miłują, jak okazują sobie miłosierdzie. I ja myślę, że przez takie właśnie proste gesty, które też Pan Jezus doceniał, przez te gesty możemy stawać się uczniami, misjonarzami.
1: I z tym przesłaniem pozostawiamy słuchaczy Radia Rodzina. Ja przypomnę, że z nami na łączach telefonicznych był ksiądz Paweł Jędrzejski, przewodnik Grupy Siódmej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę relację z trasy i oczywiście życzymy wam dobrej drogi, a także pamiętamy o was w naszych modlitwach.
2: Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj wędrujemy i prosimy oczywiście was wszystkich o modlitwę i pamiętamy o was, o pielgrzymach duchowych i wszystkich, którzy w tym czasie nam towarzyszycie na różne sposoby w naszym pielgrzymowaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Studio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień drugi. 4 sierpnia. Trzebnica do Oleśnicy. Chrzest, fundament nowego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj mówiliśmy o logice ziarna, o konieczności obumarcia starego, by mogło się narodzić nowe. Dziś zrobimy krok dalej. Spojrzymy na sakrament, który jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Na chrzest. Ta konferencja ma charakter odkrycia na nowo tego sakramentu, który większość z nas przyjęła jako niemowlęta, nie mając nawet świadomości tego wielkiego wydarzenia. Warto już na wstępie podkreślić, chrzest niesie ze sobą konkretne wezwania do życia. Nie jest tylko metryką, jest programem na całe życie. Słowo Boże. Fragment dnia z Dziejów Apostolskich brzmi: gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: cóż mamy czynić, bracia? Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Zwróćmy uwagę na kolejność wydarzeń w tym fragmencie. Najpierw jest przejęcie słuchających, owoc zetknięcia się z dobrą nowiną, która porusza ich do samego dna serca i rodzi pytanie: co mamy czynić? To pytanie jest bardzo ważne, bo prawdziwe spotkanie ze Słowem Bożym nigdy nie pozostawia nas obojętnymi. Zawsze rodzi jakieś co dalej. Konsekwencją tego przejęcia jest przyjęcie chrztu. Dla nas, którzy już zostaliśmy ochrzczeni, oznacza to raczej zrozumienie, co ten sakrament ze sobą niesie. Bo można być ochrzczonym, a nie przyjąć chrztu w sensie świadomego, dojrzałego zaangażowania. Akceptacja posiadanego już daru dokonuje się przez nawrócenie, czyli zmianę kierunku postępowania, myślenia, intencji. To poruszenie rodzi się ze słowa, które trafia w serce. Teksty paralelne. Pierwszym tekstem paralelnym jest opowieść o potopie. Choć niesie ona w sobie wielką siłę niszczycielską, to ostatecznie prowadzi do odnowy stworzenia. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1219 mówi, że potop był zapowiedzią zbawienia przez chrzest. Woda niszczy grzech, a jednocześnie uzdalnia do cnoty. Nie skupiajmy się więc na zniszczeniu, ale na odrodzeniu. Drugim tekstem jest fragment mówiący o męce Chrystusa. Ukazuje on ścisłą zależność chrztu z pozostałymi sakramentami, zwłaszcza z Eucharystią, do której dojdziemy w kolejnych dniach. Trzecim jest fragment z Apokalipsy, który kieruje nasze myśli ku wodzie życia, wodzie, która uzdalnia nas do życia wiecznego. Warto to sobie mocno uświadomić. Chrzest to nie jednorazowy obrzęd, lecz źródło życia, które nigdy nie wysycha, jeśli tylko z niego czerpiemy. Wszczepienie w Chrystusa i wspólnotę. Bardzo pomocna jest tu metafora mistycznego ciała Chrystusa. Każdy ochrzczony jest jakimś jego członkiem, ale wszczepienie w Chrystusa wzywa nas do bycia Chrystusem, czyli czerpania z jego postawy, z jego nauczania, z jego sposobu patrzenia na drugiego człowieka. Przez chrzest zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła, do konkretnej wspólnoty parafialnej. Nigdy nie jesteśmy sami. Jesteśmy w rodzinie i dla rodziny. Warto tu wspomnieć również o wartości ekumenicznej chrztu. To on jest spoiwem jedności między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, uznającymi ten sam chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej. Dzieci Boże. Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi. To nie jest frazes, to realna godność, która domaga się od nas godnego życia. Pierwsi chrześcijanie, świadomi tej godności, nazywali samych siebie świętymi. Nie powinniśmy traktować świętości jako czegoś odległego, abstrakcyjnego, zarezerwowanego dla nielicznych wybranych. Świętość jest osiągalną rzeczywistością. Tylu zwyczajnych ludzi, żon, mężów, robotników, studentów, osiągnęło ją przez wierność codzienności przeżywanej z Bogiem. Obmycie z grzechu. Nie będziemy dziś zagłębiać się w subtelności teologii grzechu pierworodnego. Skupimy się raczej na prostym fakcie. Chrzest nas obmywa, a naszym zadaniem jest trwać w łasce uświęcającej, którą wtedy otrzymaliśmy. To trwanie wymaga czujności, regularnej spowiedzi, modlitwy, unikania okazji do grzechu. Wdzięczność wobec rodziców. Kończąc tę konferencję, zatrzymajmy się nad wdzięcznością. Radujemy się słusznie z każdego chrztu osoby dorosłej, świadomie decydującej się na ten krok, ale nie zapominajmy, chrzest każdego dziecka jest równie wielką radością Kościoła. Bądźmy wdzięczni tym, którzy nas ochrzcili i przekazali nam wiarę. Rodzicom, chrzestnym, dziadkom. Na koniec zachęcamy się do prostej, ale poruszającej refleksji. Gdzie bym dziś był, gdyby nie to, że moi rodzice zdecydowali się na mój chrzest? Czym byłoby moje życie bez tego pierwszego, fundamentalnego daru? Już przez chrzest każdy z nas jest przemieniony. Reszta życia jest tylko rozwijaniem tego, co zostało w nas zasiane w dniu chrztu. Niech Duch Święty, który unosił się nad wodami na początku stworzenia, unosi się dziś nad każdym z nas i odnawia w nas łaskę Chrztu Świętego. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
2: Wika się Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki, tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Radio Lecina.
2: Góra 97 FM.